0: mamy awans na Mistrzostwa Europy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedur wysyłania alertów. Powód: ostatnia pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Jakie są ustalenia przyczyn tego błędu? Informacje w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Słyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który kradzionym autem próbował uciec na Litwę. 34-latka obywatela tego kraju zatrzymano po pościgu na drodze S61. O szczegółach nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: W połowie września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do kilku prób i kradzieży samochodów. Policjanci szybko połączyli te zdarzenia. Kluczowa okazała się współpraca ze służbami z Litwy i Niemiec oraz analiza nagrań z monitoringu. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, jechał z kradzionym w Niemczech autem w kierunku granicy litewskiej. Po pościgu na trasie S61 w powiecie łomżyńskim został zatrzymany przez kryminalnych. 34-latek usłyszał już 4 zarzuty usiłowania oraz 3 zarzuty kradzieży z włamaniem, a także zarzut paserstwa. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na słowa krytyki nie trzeba było długo czekać. O czym więcej, amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
0: Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na AI.
5: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
6: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
5: A co z tego ma pacjent?
6: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
0: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 z awansem na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zdecydowała o tym jednobramkowa wygrana Grecji z Irlandią Północną. Gdyby dorzucili jeszcze jednego gola, to oni świętowaliby alam awans, mowa o Grekach, a my musielibyśmy szykować się na baraże. Podopieczni Jerzego Brzęczka, mimo że wczoraj przegrali z Włochami 2-6, zajęli drugie miejsce w grupie E. Druga lokata okazała się jednak szczęśliwa, bo w klasyfikacji drużyny z drugich miejsc wyprzedziliśmy Greków lepszym bilansem bramek. Losowanie grup 26 listopada. Z jednej strony doskonalenie umiejętności, z drugiej oddanie hołdu ofiarom jednej z najgłośniejszych katastrof w historii Polski. Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu Jan Heweliusz. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie wykonujemy tego, kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Dlatego członkowie grup wodno-nurkowych z Kościana oraz z Piły wykazali się oddolną inicjatywą i podjęli rękawice w tym, aby znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywa wrak Heweliusza. Wydawałoby się na pozór proste zadanie, jednakże samo nurkowanie w morzu stawia przed nami dodatkowe wymagania. Przygotowywaliśmy się do tej wyprawy, bo tak można to nazwać, bo to nie tylko były ćwiczenia polegające na nurkowaniu, ale również ćwiczenia polegające na ratowaniu osób, które znajdują się w wodzie na morzu. Wspólnie z SAR-em trwały około 2 miesięcy. Można powiedzieć, że częściowo uzupełnialiśmy warsztat wiedzy po to, aby odbyć nurkowanie wrakowo-morskie.
8: Panowie, jak to wyglądało już tam na miejscu? Jakie wrażenie, jakie przeżycia, coś zaskoczyło najbardziej?
9: Znaczy dla nas to było na pewno wiele rzeczy nowych się tam wydarzyło, ponieważ śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie, to też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy morskie, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, też rozmiar tego wraku, ponieważ liczył ponad 130 metrów. No wielkie wow, porównując sobie to, co tutaj spotykamy na miejscu, to wielkie wow, poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe, robiło to bardzo duże wrażenie.
8: To jest coś innego niż to, z czym na co dzień macie do czynienia?
10: No na pewno ogrom tego statku, no tak jak kolega wspomniał, no nie spotykamy się z takimi wielkimi rzeczami pod wodą.
8: Co daje takie ćwiczenie nie tylko, no właśnie, bo wy na co dzień na śródlądziu, a co daje, czego można się nauczyć na morzu? Patrząc na takiego strażaka nurka, który na co dzień, można mnie poprawić, ale domyślam się, to są pewnie sezon letni i sytuacje na jeziorach, kajaki, łódki, czy też samochody, które gdzieś wjechały do rzeki, do kanału, a tutaj jednak jest otwarte morze. Czego uczy się strażak tam? Takie może już gdzieś jakieś pierwsze wnioski, które udało się wyciągnąć.
10: No to na pewno nie mamy styczności tutaj z takimi prądami wody. Schodząc pod wodę, to naprawdę idzie odczuć. No co wymaga dobrej kondycji wśród strażaków, nad którą musimy też pracować.
8: Kilka tygodni planowania tam też dwie grupy, jedna z Piły, jedna z Kościana. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, są już pomysły, bo to czasem tak jest, że jak się już jeden projekt zrealizuje, to drugi też gdzieś tam się pojawia.
6: Jakby patrząc z perspektywy tego, co dokonaliśmy, wracając jeszcze do tego, do tej naszej współpracy między grupami, spotykamy się tutaj dość regularnie, bo robimy różnego rodzaju kursy tutaj wewnątrz województwa i jakby nasza współpraca tutaj kwitnie. Po tym naszym wyjeździe są analizy, są rozmowy, co było tak, co było nie tak i na pewno myślę, że nasi koledzy będą chcieli z nami wyruszyć w kolejną jakąś podróż.
8: A to jest tak trochę, że taki trochę się budzi w nas wtedy, no bardziej w was, no bo ja mogę się tylko domyślać, ale że taka chęć odkrywania też czegoś nowego, no to jest praca, która codziennie przynosi coś innego, coś niezwykłego.
10: Myślę, że tak. No, monotonii na pewno nie ma w tej pracy.
8: Zdjęcia, filmy to też było na bieżąco sprawdzane. To dzięki temu też można się w jakiś sposób uczyć, później odtwarzając sobie tak właśnie, nie tylko ucząc się tam na miejscu, ale potem, bo tutaj kolega już wspomniał, że teraz jest sprawdzanie, co było tak, co było nie. Filmowaliście to wszystko na bieżąco, żeby sprawdzić właśnie, jak to wygląda, żeby móc sobie później w takich warunkach trochę już bardziej, powiem, w suchym kącie móc sobie to sprawdzić, co tam się działo, jak to wyglądało?
9: Oczywiście taki film będzie miał dwojakie zastosowanie, ponieważ pierwsze zastosowanie to będzie właśnie wyciągnięcie wniosków. Chociażby możemy tutaj podejrzeć swoją pozycję pod wodą, swój trym, pływalność, gdzieś tam ułożenie sprzętu. Zawsze to są elementy, które gdzieś możemy poprawić, a nurkując tego to nie widzimy po prostu. A drugą funkcję tego filmu po prostu będziemy mogli fajnej atmosferze, gdzieś odpalić sobie to na dużym ekranie i po prostu powspomnieć jako super pamiątkę.
8: To już tak zataczając trochę koło, ja zapytam w takim razie, bo tak, pomysł się pojawił, udało się go zrealizować. Są kolejne, które gdzieś tam jeszcze się pewnie rodzą. To jest tak, że to są oddolne inicjatywy, to nie jest tak, że jakoś tam naciski z góry, tylko faktycznie wszyscy gdzieś w kuluarach nagle pojawia się, ktoś rzuca pomysł i on znajduje poklask?
7: Wiele inicjatyw, w ogóle bardzo wiele przedsięwzięć, które realizowane są w służbach, to w zdecydowanej większości oddolne inicjatywy. Jeżeli mówimy o wszystkich grupach specjalistycznych, które są w Państwowej Straży Pożarnej, one bazują na pasjonatach danego rodzaju ratownictwa. W naszym przypadku jest to woda. Większość z nas jest członkami poszczególnych grup właśnie wodno-nurkowych, a co za tym idzie, interesujemy się wodą. Kiedy udało się w telewizji streamingowej obejrzeć serial, wysłuchać podcastów, które również można na tą chwilę wysłuchać. One doskonale obrazują atmosferę, która miała miejsce na wraku podczas katastrofy, na statku podczas katastrofy. No i co za tym idzie, pojawił się pomysł. Ten pomysł w krótkiej chwili podchwyciło kilkanaście osób z grup wodno-nurkowych na terenie naszego województwa, ale co najważniejsze, podchwycili nasi przełożeni. I to oni też byli jakby motorem napędowym tego naszego przedsięwzięcia, umożliwiając nam to, aby to mogło być przeprowadzone w ramach służby.
0: O swoich przeżyciach opowiedzieli nam aspirant Łukasz Charyk, ogniomistrzowie Jakub Charyk i Filip Matysiak oraz starszy aspirant Hubert Wawrzyniak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 3:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

topnię sople, coraz cieńsze grzebie. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie.

Aliki płaszcz rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór

zechciała inaczej już skończyć. Ale, ale przyjdzie wiosna i zatęskniesz jeszcze.

dużym mroku leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszych myśli.

pozostać tu, potwierdza każdy sen o palmach.

Polska rzymska, średniowieczna.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Kierowcy, nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na trasie S10 niedaleko Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Dawid K., bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutami, został już przesłuchany przez prokuraturę. Odkrywca cząsteczek widmo z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana w kierunku Stargardu trasa S10 w pobliżu Kobylanki na Pomorzu Zachodnim. Jak informowaliśmy Was w faktach, zderzyły się tam dwie osobówki. Jedna osoba niestety zginęła, inna została ranna. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
4: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy, jako biuro rzecznika praw pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
3: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim szpitalu południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Prace nad tymi przepisami rozpocznie Sejm. Tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
2: Ponad 500 000 ludzi wyszło na ulice największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym. Największa ze wczorajszych demonstracji odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
5: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści skrajnie

0: Lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista.
1: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot. Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie, potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. Jest to zaawansowane przedsięwzięcie obejmujące systemy Patriot oraz około 100 żołnierzy szwedzkich sił zbrojnych, wywodzących się przede wszystkim z Pułku Obrony Powietrznej Halmstad. Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwce Gripen.
2: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
1: Wykorzystanie lądu antarktycznego do badań nad neutrinami, czyli cząsteczkami widmo. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Haldenowi z Belgii Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Neutrina to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała, tak jakby w ogóle nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom je obserwować.
3: To, co jest ważne, te neutrina mają to lotu prosty. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
4: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma?
3: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
1: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziś poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Kiedy spotkanie generała Grynkiewicza z premierem dokładnie?
6: Nie wiem.
5: Ale będzie?
6: No to czy... Tutaj przede wszystkim z panem generałem Grynkiewiczem.
5: No to naszego października słyszeliśmy, że ma
6: bezpośrednim,
5: być.
6: W bezpośrednim kontakcie jest cały czas premier Kosiniak-Kamysz. I to jest taki kontakt, powiedziałbym, naprawdę stały. Więc my, jest ambasador Najder, nasz przedstawiciel przy NATO. Więc
5: pytam o to dlatego, że Bloomberg przepowiadał, że 12 października będzie to spotkanie. Może pan wie, czego będzie dotyczyć?
6: Informacje o terminach oficjalnych spotkań podajemy wtedy, kiedy jest już to potwierdzone. To ja oficjalne.
5: Znowuż odwołałem się do Bloomberga, który mówi...
6: Dlatego ja niczego teraz nie potwierdziłem, no bo pan się powołuje na...
5: Na medium.
6: Na medium.
5: Zacne medium. Ale, oczywiście. Okay, no. Bloomberg mówi również, że to spotkanie będzie dotyczyć takiej nowej strategii szybkiego reagowania na potencjalne jakieś zagrożenia, na atak na przykład rosyjski. Może pan to potwierdzić? Czy też pan...
6: Nie, niczego na ten temat nie
5: powiem. Te głosy o takim możliwym szybkim ataku są coraz ostrzejsze. Macie jakieś informacje na ten temat?
6: Pan premier mówił o tym już kilka miesięcy, ale to jest ważne teraz w tym kontekście, ponieważ część polityków, myślę, że dość nieodpowiedzialnie próbowała to lekceważyć, albo próbowała mówić, że tutaj...
5: Że mówi o kancelarii prezydenta.
6: O kancelarii prezydenta i o PiS-ie. A jest dość powszechne w całej Europie i nie tylko w Europie przekonanie, że może nastąpić jakiś rodzaj eskalacji.
5: Tylko cały czas wczytamy się, co to ma znaczyć. Znaczy, bo jedni mówią,
6: co to ma znaczyć, to
5: wystarczy... będzie to samo, tylko bardziej, a inni mówią, jednak będzie coś innego jakościowo.
6: To co ma to znaczyć, no to my to już obserwujemy, tak? Wpadła rakieta H-102 do Polski. Został ponad rok temu. Ponad 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Mamy do czynienia z różnymi prowokacjami. No musimy być po prostu na to gotowi, że Rosja będzie nas testować. I musimy w tym zakresie być w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Więc jeśli mnie pyta pan o kontakty z generałem Grynkiewiczem, to te kontakty są, powiedziałbym, rutynowe. Z brukselską kwaterą NATO przez naszego ambasadora, zresztą świetny dyplomata, ambasador Najder, który reprezentuje Polskę przy NATO. Więc ta współpraca jest stała.
5: Panie się, przechodzimy do Krakowa. Krakowskie radio, wprawdzie my rozmawiamy w Warszawie. Krakowska kampania to jest poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
6: To są zupełnie inne procesy i zawsze tak było, że
5: ale
6: wybory...
5: musi pan tak mówić, bo kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej przegrywa z Łukaszem Gibałą, a kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką Partii Razem. No to jest... Nie ma sukcesu prawicy, ale też sukcesu koalicji nie ma. No,
6: 30% głosów w tych wyborach pani Monika Piątkowska. Pierwsze sondaże wyglądały słabiej, więc dynamika jest bardzo dobra. Tak mi się,
5: ale wierzy pan, tak mi się, że wygra? Wydaje.
6: To ja trzymam kciuki i wierzę, że wygra. Tak.
5: Ale pan trzyma kciuki, czy pan wierzy?
6: A dlaczego to się ma wykluczać?
5: Bo można na przykład trzymać kciuki i nie wierzyć.
6: A ja trzymam kciuki i wierzę, tak. Trzymam kciuki i wierzę. I to oczywiście trudna kampania, ale nijak się nie da tego porównać. Nijak się tego nie da porównać do wyborów ogólnopolskich. No, bo każde miasto ma swoją specyfikę, też w Krakowie no jest Łukasz Gibała, który no, długą drogę polityczną przeszedł, tak? Bardzo wiele razy startował na prezydenta Krakowa, gigantyczne pieniądze na to wygrał. Już o tym myślał jako aktywny poseł ruchu Palikota. Zresztą pani poseł Małgorzata Wasserman chyba w publicznym oświadczeniu 2 lata temu napisała, że nigdy w życiu nie zagłosuje na kogoś takiego, który był w ruchu Palikota, więc teraz dziwią mnie zachowania niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy
5: dziwi,
6: go zaczynają wspierać.
5: Mówią każdy, byle nie kandydatka Tuska. No to jest prosty komunikat partyjny.
6: To niech sobie przypomną zachowanie posłów ruchu Palikota z tamtych czasów. Uważam, że nie da się tego porównać.
5: Że pan mówi, nie da się porównać, no ale no to, że kandydaci koalicji rządowej przegrali z innymi kandydatami, jest faktem. No i to rodzi natychmiast pytanie o możliwą koalicję, na przykład PSL-u z Koalicją Obywatelską parlamentarną, tak jak była w tych wyborach samorządowych, ale także o potencjalną koalicję Lewicy
6: tutaj
5: z Koalicją Obywatelską.
6: Oczywiście, no do wyborów jeszcze ponad rok. Będą na ten temat rozmowy. My jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast nie da się porównać, skończyłbym to zdanie, nie da się porównać tych wyborów do tych ogólnopolskich, no bo... W wyborach ogólnopolskich nie będzie tak, że będzie jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie wystartuje nikt od Morawieckiego, nie ma Konfederacji. Pan mówi o porażce Moniki Piątkowskiej, która miała 30%, weszła do drugiej tury, no to ma powiedzieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to oni się powinni zapaść pod ziemię wszyscy, no taki blamasz, bez żadnej konkurencji 17%, no to powiem szczerze, Jarosław Kaczyński powinien chyba tam zrobić bardzo duży początek.
5: Ale o koalicji obywatelskiej i o możliwych koalicjach z PSL-em, powtórka z rozrywki, bo była już taka koalicja.
6: Nam się z PSL-em bardzo dobrze współpracuje się dobrze też oczywiście z Lewicą, myślę, że różne są możliwe scenariusze na stole.
5: Czyli
6: zobaczymy,
5: ten pomysł
6: jak to
5: jednej listy
6: wyglądać.
5: Jest aktualny?
6: Ja myślę, że w ogóle pomysł jednej listy jest rozwiązaniem, który należy brać bardzo poważnie pod uwagę, bo taka jest też ordynacja Donta. Ja pamiętam jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy to się nie udało.
5: Tylko te mniejsze partie się boją, że będą przystawkami.
6: Ja byłem wtedy w Nowoczesnej i najgłośniej mówiłem o tym, że dla nas najlepsza byłaby wspólna lista. Nie dla nas, dla Nowoczesnej, tylko dla nas,
5: akurat,
6: dla całej.
5: Pana przykład jest najgorszy i Nowoczesnej, ponieważ Nowoczesna stała się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zakładam, że PSL by tego nie chciał.
6: Połączyliśmy się, tworzymy jedną Koalicję Obywatelską i myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale de facto to Platforma i Nowoczesna współpracowały bardzo blisko jako Koalicja Obywatelska od 2018 roku. Nowoczesna istniała jako partia 10 lat, z czego 8 lat byliśmy w bardzo bliskiej koalicji. Więc to jest zupełnie inna
5: pytania
6: historia.
5: Pytanie o CPN i o to, co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę, przypomnijmy, podpisaną przez prezydenta, ale skierowaną w trybie następczym do Trybunału, jeśli uzna za niekonstytucyjną.
6: Jeśli uzna ją w prawidłowym składzie, bez wad prawnych, to
5: koniec.
6: No tak, ale musi to być Trybunał, który funkcjonuje bez wad prawnych.
5: Jeśli będzie bez wad prawnych, to wtedy rozumiem, nie będzie wyjścia, uznacie ten wyrok. I nie będzie CPN-u.
6: Znaczy to jest tak. Ustawa weszła w życie i
5: obowiązuje.
6: Obowiązuje. I ona nie dotyczy CPN-u, ona dotyczy de facto finansowania CPN-u.
5: No tak, ale mówicie, jeżeli nie ma ustawy, nie ma CPN-u.
6: Moim zdaniem ta ustawa jest po prostu jest konstytucyjna, więc ja takiej obawy, szczerze mówiąc, nie mam, że ona zostanie zakwestionowana przez Trybunał.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Lionel Messi gra właśnie ostatni swój mecz w reprezentacji Argentyny. Wiem, że...

rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

że cię tu nie. Szkoda, kochanie. Siedziałabyś na sofie, ja na dywanie. Chustka byłaby twoja, moja kapiąca łza. Albo na odwrót płacz, ty pociecha ja. Szkoda, że cię tu nie ma, kochanie. Prowadząc wóz, dłoń kładłbym na twym kochanie.

księżyc na czarnym niebaekranie. Na przekór astronomom oddawałbym co noc zażytą na automat, by usłyszeć twój głos. Szkoda, że cię tu nie ma na tej półkuli, myślę siedząc na ganku w letniej koszuli i spuszczając

myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i z puszką Heinekena. Zmierzch, krzyk mew, liści szmer, co za zysk.

śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział, żeby pod niebem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał, a przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielany,

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

kiedy zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić.

Dziś pewnie nic się nie zdarzy, chyba

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

i całe stał się historią świat, w którym żyłeś. Wszystko zmieniło się, lecz ty się chyba najbardziej zmieniłeś. Odwiedzasz stary kraj, odmawiasz kadysz z oksfordzkim akcentem i wciąż dysz trasę fraj, dudni w twojej głowie

albo Lwów. I wciąż tak wiele serc zaczyna bić żywiej na dźwięk tych słów. Miasteczko Beus, kochany twój Beus.

0: złotem rzeki.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Środa, posłuchajmy, jakie są fakty. Mateusz Bożek.
3: A zaczynamy od rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na kraj spadają pociski balistyczne, eksplozje słychać m.in. w Kijowie i Dnieprze. Zarzuty dla 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z obniżaniem cen paliw przed wyborami do parlamentu w 2023 roku. Czy odczuwacie ostatnio większy głód? Jesienią, jak wskazują badacze, zdarza nam się częściej podjadać. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny. Jak podaje Reuters, Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne, poderwali też ciężkie bombowce. W Kijowie i Dnieprze słychać było eksplozje. Ukraińska armia apeluje do mieszkańców, by pozostali w schronach. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerowi paliwowego giganta? Informację zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Działanie na szkodę spółki oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miało dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
5: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu

0: brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: O awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
2: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujący sprzeciwiają się m.in. nierównością w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przybrały na sile, doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5 tysięcy osób, zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki. Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie są wnioski? Przejrzała je reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
4: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
3: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
5: Osobiście ja nigdy nie miałam sytuacji, że jakieś są ogromne opóźnienia. Ja jestem zadowolona.
6: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
3: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
7: Są i takie fakty.
2: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód. Efekt łatwy do przewidzenia. Częściej sięgamy po przekąski, nie zawsze zdrowe, a to może prowadzić do przybierania na wadze. A jak to jest u was? Częściej macie ochotę coś przekąsić? Pytał o to reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
9: Zdecydowanie tak.
8: Co to jest?
9: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
10: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
8: I jesienią tych steków jest więcej?
10: Lepiej smakują, bo więcej przerabiamy, nie? I spalamy.
8: To jest kwestia spalania?
10: Tak, bo się więcej ruszamy.
8: Jesienią więcej się ruszamy?
10: Oczywiście i szybciej.
8: Dlaczego szybciej?
10: Żeby uniknąć stresu, to się szybciej poruszamy.
2: Zwłaszcza gdy zacina deszcz i trzeba jakoś dotrzeć z przystanku. Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł pod tytułem Ciągle głodni? Dlaczego o tej porze roku jemy więcej? Zawsze zdrowy jest głód wiedzy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF Piosenka Literacka.

bije czasem poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

czasie przeszłym. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, choć tego nie czujesz, że jeszcze nie jestem przegrany.

bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczy, huśtawki, przekleństwa.

ojców dom pożegnał głupi Jasio. Szukać wody życia rad nie rad, stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują, nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał. Więc wyruszył w drogę pogwizdując, starczy mu, że mowę zwierząt znał. Starczy mu, że mowę zwierząt znał. Głupi Jasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi. Prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz. Ale on przed siebie szedł i tak. Ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło. Pod stopami chrzęścił złoty żwir. Ale złoto Jasia nie kusiło. Wsłuchał się w wieczorny ptaków ćwir. Idź, ćwierkały Jasiu, do stolicy.

jest twój dom. Głupi Jasiu, coś na złudę się połasił. Raz spojrzałeś w dół, jedyny raz. Na nic trudy droga krwawa, zniknął dom i brata zjawa. I zmieniłeś się pod szczytem w głaz. I zmieniłeś się pod szczytem w głaz.

całe. Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz.

tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Mateusz Bożek.
2: Kłopoty posła PSL Władysława Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty przywłaszczenia i ukrywania majątku. Sejmowa komisja niemal jednogłośnie za uchyleniem mu immunitetu. W faktach także ostrzegamy kierowców przed gęstą mgłą w północno-zachodniej części kraju. A na koniec pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi zamyka reprezentacyjny rozdział. Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Broniąc się przed uchyleniem immunitetu, poseł prosił o odroczenie decyzji, bo prokuratura nie zna najnowszych dowodów w jego sprawie.
3: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
2: Chwilę potem głos zabrał jednak obecny na sali prokurator.
4: Ja takich materiałów do dnia dzisiejszego nie dostałem. Być może jeszcze do prokuratury nie dotarły, więc nie jestem w stanie się ustosunkować do tego, o czym mówi pan poseł.
2: Powołujący się na niedostarczone prokuraturze dokumenty, poseł jeszcze bardziej zdumiony był, kiedy głos zabrał jego własny adwokat.
5: Proszę mi to wybaczyć. W dniu dzisiejszym przedłożyłem ten materiał do urzędu prokuratorskiego. Bardzo za to przepraszam. Niestety ustanowienie mnie pełnomocnikiem miało miejsce w piątek.
2: Przypomnijmy, sprawa uchylenia Bartoszewskiemu immunitetu czekała na rozpatrzenie od lipca. Za jego uchyleniem głosowało 14 członków komisji. Jego wniosków nie poparł nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy badali miejsce pożaru na oddziale wewnętrznym szpitala.

0: bulwaru imienia Rydygera w Krakowie, do którego doszło zeszłej nocy. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10 piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
1: Nie nadaje się do użytku, jest zadymione, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
2: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z od innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1, 2, 3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
0: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa szpitala Rydygiera Wojciech Gąsior.
3: Aktualny obraz faktów.
0: Kierowcom przypominamy, w północno-zachodniej i centralnej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Może ograniczać widoczność do około 200 metrów. Alerty wydano m.in. dla Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, a także części Łódzkiego, Wielkopolski i Mazowsza. Ostrzeżenia obowiązują do 9. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne tak. Pałac ślubów w zabytkowym dworze Uphangerów w Gdańsku Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmie nowożeńców.
4: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie oryginalne meble i one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
5: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
4: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę, wybór, decyzję. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to pałac ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest pałac ślubów.
0: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. 208 meczów i ponad 120 bramek dla reprezentacji Argentyny. Leo Messi dzisiaj rozegrał swój ostatni mecz w narodowych barwach. W towarzyskim spotkaniu z Beninem w Buenos Aires Albiceleste wygrało 3-0. Jedną z bramek z rzutu karnego zdobył Leo, zaliczył też 2 asysty. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą Messi występował przez większość kariery, oraz napisem Gracias. Po 10 minutach gry mecz został wstrzymany, a kibice oklaskiwali swojego idola. Dla niego rozstanie z kadrą narodową nie oznacza rozstania z piłką nożną. Messi wciąż jest piłkarzem Interu Miami. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku. A na fakty o poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Encyklopedią zdrowia.
7: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
6: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
8: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
6: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
7: Serdecznie zapraszam.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie o 5:30. Posłuchajcie.
2: Tak jest. A dzisiaj 7 października, do wschodu słońca aż godzina i kwadrans. W faktach wypadek i zablokowana S10 w zachodniopomorskiem. Przekażemy najnowsze informacje dla kierowców. Zatrzymani byli i obecni menadżerowie koncernu paliwowego Orlen. Według prokuratury przed wyborami w 2023 roku bezprawnie zaniżano ceny paliw, a straty to ponad 4 miliardy złotych. O poranku ostrzegamy kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest S10 w zachodniopomorskiem. Między węzłami Kobylanka i Stargard Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, druga została ranna. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. W porannych faktach Michał Radkowski o zarzutach, jakie usłyszała cała piątka.
3: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menadżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, mimo że, jak twierdzi prokuratura, sytuacja na światowym i europejskim rynku paliw nie uzasadniała takich decyzji. Powody miały być czysto polityczne.
4: Straty, jakie zostały wyrządzone spółce z uwagi na łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych, bo musimy jasno to powiedzieć, że to manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
3: Ocenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
2: Jest środa, powtórzę, to jest 7 dzień października. Słuchacie porannych faktów w RMF FM, a w nich dzisiaj Kraków. No i ostatnie dni prezydenckiej kampanii wyborczej. O co toczy się gra? Co rozstrzygnie o wygranej Łukasza Gibała albo Moniki Piątkowskiej? O tym dzisiaj dużo u nas. Polecamy też, jak zawsze, poranną publicystykę. Gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Dzisiaj będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Zapraszamy 8:02. A godzinę wcześniej, o 7:00 w informacyjnym radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Selaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą. Mocnej książki o niebezpieczeństwie, na które każdego dnia jesteśmy narażeni. To jest reportaż o piratach drogowych, nieuważnych pieszych i błędach, które wpływają na całe życie. A my z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny, o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A w temacie bezpiecznej jazdy przypominamy o mgłach na...
0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
6: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak?
0: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 000 złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

Chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas.

Gość w podkoszulku robił zdjęcia zza zasłony. Pewnie zlecone prace

wiersza w złotych sierpnia pokoja. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą.

lata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem.

0: a jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM.
3: A zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Myśliwcy strzegą polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
5: Rosjanie tej nocy zaatakowali stolicę Ukrainy, są tam ofiary śmiertelne.
4: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty.
5: Przesłuchany został w śledztwie dotyczącym afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance.
5: Za moment w tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w USA.
4: Koniec reprezentacyjnej kariery Leo Messiego.
5: O tym także w faktach o 6.
4: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 14 minut temu potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
5: Te działania mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Już wiemy, co najmniej 2 osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
4: Pierwsze eksplozje w Kijowie słyszano kwadrans po 3:00 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95.
5: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce.
5: A w porannych faktach razem z nami Michał Radkowski. Michale, co wiemy o tym wczorajszym przesłuchaniu?
6: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła, potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
4: Do zaprzysiężenia Macieja Berkę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie dojdzie w Sejmie w obecności marszałka.
5: Tak nieoficjalnie mówią politycy koalicji rządzącej, którzy nie wierzą, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
4: Maciej Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału.
5: A polityczne komentarze zbiera nasz reporter Jakub Rybski.
7: Politycy opozycji twierdzą, że ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta będzie nieważne, a Maciej Berek nie będzie mógł legalnie orzekać.
8: Mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. Jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
7: Powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządzącej są jednak pewni, że prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka.
9: Nie robi tego, bo po prostu uważa, że trzeba zablokować Trybunał Konstytucyjny przed zmianami, które są normalne, bo przecież kadencja sędziów się kończy i czas zmian też przychodzi. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
7: Mówił mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaprzysiężenie Macieja Berka może więc odbyć się nie w Pałacu Prezydenckim, lecz w sali kolumnowej Sejmu.
10: Aktualny obraz faktów.
4: Minister aktywów państwowych zapowiada przeprowadzenie postępowania w sprawie przejęcia TVN przez grupę Paramount Skydance. Celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.
5: Wczoraj przypominamy, Discovery Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela m.in. TVN, tworząc spółkę Skydance.
4: Fuzję skomentował już m.in. Donald Trump. Łączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Pawle,

0: co usłyszeliśmy w tej sprawie?
1: Amerykański prezydent ocenił, że to będzie świetna firma. To świetna wiadomość, to będzie wspaniała firma, to są fantastyczni ludzie i to będzie naprawdę świetna firma, powiedział Donald Trump. To wspaniała fuzja. Cieszę się, że do tego dopuszczono, podkreślił amerykański prezydent.
2: My dodajmy, że szef Paramount, David Ellison, jest synem miliardera Larry'ego Ellisona, założyciela koncernu Oracle, który od lat wspiera Donalda Trumpa. Paramount Skydance był właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontrolował m.in. HBO, platformę Max, telewizję CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce grupę TVN.
0: No i teraz wszystkie te podmioty stały się częścią Skydance. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji.
2: Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę.
3: Argentino, Argentino, Argentino de Leo, de Messi, de Leo, el más grande todos los tiempos de Messi.
2: Absolutne szaleństwo, Argentyna triumfuje.
0: A więcej o tym pożegnaniu w faktach sportowych po 6.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

z tej miłości wypalone. Został tylko tomik wierszy, kilka wódek gdzieś na stronie, wypijany, bo się spieszył czas i pociąg niewyraźny, strefa jakaś zakażona, spacer gdzieś na miejscu.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

właśnie ludzi. Niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to

właśnie prawda. O co pan pyta? Obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Mój serce zawsze płacze, jak słucham

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Polska o poranku poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
1: O 7 w faktach Donald Trump o szansach na zakończenie tej wojny.
2: Wierzcie lub nie, choć może to tak nie wyglądać, to naprawdę się zbliża. Tak przekonywał w Maryland amerykański prezydent.
1: Prokuratura zaskarżyła decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
2: Prokurator skierował zażalenie do sądu apelacyjnego w Warszawie, kwestionując postanowienie Sądu Okręgowego z 30 września.
1: Śledczy wskazują m.in. na wcześniejszą ucieczkę Romanowskiego z Polski na Węgry oraz nieustalone obecnie miejsce jego pobytu.
2: Prokuratura podkreśla, że Romanowski miał wskazać jako miejsce pobytu nad Dniestrze, ale nie potwierdzono, by przekraczał granicę Mołdawii.
1: Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
2: A wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest w tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj system zaprezentowano.
3: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
4: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
3: Tak, dokładnie.
1: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, rozmawiał Marcin Buczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od pożegnania Leo Messiego.
2: Najlepszy strzelec piłkarskiej reprezentacji Argentyny pożegnał się z Albi Celeste z tej nocy z honorami na Monumental w Buenos Aires. Tam właśnie Argentyna pokonała w towarzyskim meczu Benin 3-0. Messi miał 2 asysty i 126. bramkę strzeloną w reprezentacji, tym razem z karnego po faulu na Nico Pazie. 71. minuta meczu, oczy świata wpatrzone w piłkarza z numerem 10 na koszulce.
6: Asiwa Leo, ma Messi, Messi, gol!
2: 208 meczów w reprezentacji Argentyny, tylko Diego Maradona może się do Messiego równać statusem boskości. Zakończenie kariery reprezentacyjnej Argentyńczyk ogłosił 31 sierpnia, 6 tygodni po porażce w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, twierdząc, że nie ma już nic tej kadrze do zaoferowania. A dziś po meczu usłyszeliśmy: będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie ze wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom, zawsze razem.
7: Siempre unido.
2: Podkreślał Leo Messi. A nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Największą zasługę w tym miał 19-letni Grek Anestis Mithu. Uderzenie głową, piłka odbija się od wewnętrznej strony słupka, wpada do siatki. Grecja wygrała z Irlandią Północną, a ten 19-letni napastnik PAOK-u Saloniki reprezentacji Jerzego Brzęczka zapewnia w czerwcu wyjazd na Mistrzostwa Europy. Przypominam, w poniedziałek przegraliśmy na wyjeździe z Włochami 2-6. Gdyby Grecy wygrali wczoraj w Lorgan na przykład 2-0, to oni cieszyliby się z awansu, a Polska musiała wygrać w barażach. Po 7 na korcie ma pojawić się dziś Iga Świątek. W Pekinie zagra ćwierćfinał turnieju China Open. Po drugiej stronie siatki
8: Iwa Jović.
2: 18-letnia Amerykanka, której tenisowym idolem jest Novak Djokovic. On wczoraj po raz 7 wygrał męski finał turnieju w Pekinie, a w kolejnym sporcie po 8:30 piłkarska Liga Narodów i igrzyska te za 6 i 10 lat. Zapraszam.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą.
10: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

historię Odyseusza. Prawdziwa historia Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej. Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

Piszę do Ciebie takie rzeczy, bo wiem, że Ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do Ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę mu

księżyc. Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj kto prowadzi fakty? Wiemy. Magdalena Wojtań i Tomasz Stańszewski. Czas na fakty, zapraszamy.
2: Myśliwce strzegące polskiego nieba wracają do baz.
3: Akcja o poranku zakończona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
2: Niedługo skończy się wojna w Ukrainie, zapewnia Donald Trump.
3: Na ile można ufać tym zapewnieniom? O to zapytam naszego korespondenta.
2: Monika Piątkowska.
3: Czy Łukasz Gibała.
2: Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
3: Okaże się po niedzielnej drugiej turze wyborów.
2: Natomiast już wiadomo, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się ten, kto wygra. Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pół godziny temu zostało zakończone.
3: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powracają do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95.
3: W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby, ale Rosjanie zaatakowali poza stolicą także Dniepr, Zaporoże oraz Krzemień w obwodzie połtawskim.
2: Ukraińskie media przypominają, że do tych ataków doszło w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
3: Jednocześnie w tych samych artykułach przeczytać można, że według Banku Światowego średnia długość życia mężczyzn w Rosji w 2024 roku wynosi lat 68.
2: Prezydent Donald Trump twierdzi tymczasem, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski.
3: Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, w faktach. Prosimy o szczegóły.
4: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje. Ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Tym żyje Kraków.
3: Wyborcza dogrywka w Krakowie już w najbliższą niedzielę. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
2: A w faktach RMF FM sprawdzamy dzisiaj, co dzieje się w kampanii wyborczej. Przed krakowskim magistratem jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
6: Tak.
3: Witamy
6: dzień
3: w faktach.
6: Dobry.
3: Maćku, z jakimi problemami będzie musiał zmierzyć się nowy prezydent Krakowa?
6: No, przede wszystkim gigantyczne zadłużenie miasta. Blisko 9 miliardów złotych na koniec tego roku. A wraz z nim pytanie o przyszłość wielkich inwestycji metra i kolejnych linii tramwajowych. Do tego kształt strefy czystego transportu i rynek pracy, bo Kraków musi znaleźć sposób na zatrzymanie korporacji, które przenoszą teraz swoje usługi do tańszych lokalizacji. A w ocenie mieszkańców ta kampania jest niemrawa.
7: Nie ma tego zrywu. Brakuje, zamiast politycznych przepychanek, brakuje konkretnych pomysłów na konkretne problemy.
6: Być może dlatego, że teraz Piątkowska i Gibała mierzą się głównie w sądzie. Po dwóch

0: pozwach jest remis 1-1. Dziś zapaść ma werdykt w sprawie kolejnego pozwu złożonego przez Komitet Łukasza Gibały. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
1: Jeden z piłkarskich bogów Argentyny, Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
2: Ale jak usłyszeliśmy po meczu, zawsze razem pozostanie z Albicelestes i kibicami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, jak mówiliśmy, w imponującym stylu. Ostatniej nocy 2 asysty i bramka strzelona Beninowi. Wygrana Argentyny 3-0.
1: We łzach Messi, we łzach też trener Argentyny.
2: Te łzy płyną, bo nie tylko on odchodzi. Raczej dlatego, że kończy grę piłkarz niezastąpiony, wyjaśniał Lionel Scaloni. Ale płakali także ze wzruszenia kibice Argentyny, nie tylko ci najmłodsi.
1: Płakałam do tej pory, żegnając się z najlepszym piłkarzem wszechczasów, ale nie tylko piłkarzem. Dla mnie Messi, mam 72 lata i lubię piłkę nożną, kocham futbol, jest kimś o wiele więcej niż tylko piłką nożną. To skromny facet, dobry człowiek, który dał przykład młodym ludziom i wszystkim Argentyńczykom.
2: Lionel Messi kończy z reprezentacją, ale jego klubowa kariera trwa. Kontrakt z Interem Miami, przypominamy, obowiązuje do końca sezonu 2028.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

baśń. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: niżej.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: No, porcję faktów.
3: Siły powietrzne Królestwa Szwecji wspólnie z naszymi myśliwcami o poranku uczestniczyły w patrolowaniu polskiego nieba w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainie.
4: Dowództwo rodzajów sił zbrojnych informuje o zakończonej akcji, dodając, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
3: Czy ustawa dotycząca zakazu nocnej sprzedaży alkoholu zostanie przegłosowana w Sejmie?
4: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską na Łęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefową Polski 2050.
3: Zapraszamy za pół godziny. Były prezydent Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w konferencji Narodowy Konserwatyzm organizowanej w Jerozolimie.
4: Wczoraj Duda spotkał się z prezydentem Izraela Itzhakiem Herzogiem. Dziś Duda wystąpić ma podczas sesji zatytułowanej Znaczenie 7 października, m.in. wraz z izraelskim ministrem do spraw diaspory Amichajem Shikilim.
3: 3 lata temu, 7 października, palestyński Hamas najechał południe Izraela ze strefy Gazy, zabijając 1200 osób. To był największy atak terrorystyczny w historii Izraela i początek wojny, której końca nie widać w strefie Gazy.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku Krzysztof Brenda, dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry. Ja zaczynam od tego, że coraz trudniej zarabiać pieniądze w bankach, bo banki obniżają oprocentowanie lokat. I jeszcze miesiąc temu banki oferowały na miesięcznych lokatach nawet 7% w skali roku. Teraz już tylko maksymalnie 4%, a najczęściej bliżej 2%, a to i tak jedynie w promocji. Jeżeli ktoś liczy na to, że oprocentowanie lokat znowu wzrośnie, to dzisiaj jest ten dzień, w którym może trzymać kciuki, bo dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a pamiętajmy, że wyższe stopy to wyżej oprocentowane lokaty, ale też wyżej oprocentowane kredyty. Większość ekonomistów przewiduje, co prawda, że dziś Rada stopy utrzyma, ale dyskusja na pewno będzie gorąca.
7: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
6: Mówi Ludwik Kotecki z Rady, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja mocno poszła w górę, do 4%. Z drugiej strony mamy od weekendu powrót ustawowego ograniczania cen paliw, co nieco powinno inflację ustudzić. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest więc dzisiaj utrzymanie stóp bez zmian, a ewentualna podwyżka za miesiąc. A już dzisiaj mamy kolejne posiedzenie Sejmu i tam posłowie przekonują, że podatkami chcą zadbać o nasze zdrowie. Późnym wieczorem, między godziną 21 a 1 w nocy, będą uchwalać szereg ustaw, które mają wyraźnie podnieść opodatkowanie napojów energetycznych, także napojów słodzonych, droższy ma być alkohol oraz napoje bezalkoholowe imitujące alkoholowe, czyli na przykład piwa czy wina 0%. Założenie jest takie, żeby te produkty były o kilka złotych droższe, żeby mniej osób je kupowało i mniej chorowało. Choruje za to polski złoty, jest słaby, euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89, frank szwajcarski 4,67, a brytyjski funt 5,16.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Bardzo to było dobre.
8: Słyszałeś,
6: posłowie, posłowie...

następujących osób pogrążonych w dziedziczonej niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy.

moja kochana, z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy czas nie dla nas. Czas

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wie, wie, cóż za świństwo, fuj, ach, fe, fe, fe, świństwo, fuj, ach, fe.

Ten jeż solo. Wow.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Dziś za twym progiem będziesz mi Bogiem, ja tobie będę nim. Ty dziewczyna...
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Zawsze o pełnej to robimy w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
3: Skandal w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu.
4: Dyrektor tego ZOL-u został zatrzymany przez policję.
3: Hałda Pokój w Rudzie Śląskiej budzi strach mieszkańców.
4: W gruncie znajdują się niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie.
3: Zderzenie dwóch osobówek i busa na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską.
4: Kto dostanie nagrodę Nobla z chemii?
3: No, ale też zwycięska Iga Świątek.
4: To wszystko w faktach RMF FM o 9. Zapraszamy.
3: Dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu zatrzymany przez policję.
4: Usłyszał już korupcyjne zarzuty i trafił do aresztu. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
4: O co konkretnie ten mężczyzna jest podejrzany?
5: Według śledczych dyrektor żądał od rodzin pensjonariuszy dodatkowych opłat, uzależniając od tego umożliwienie dalszego przebywania podopiecznych w ośrodku. Jak twierdził, pieniądze miały pokrywać koszty funkcjonowania tego ośrodka. Jedno z zarzucanych przestępstw dotyczy domagania się co miesięcznie wpłat w wysokości 450 zł od rodziny osoby, która w tym niepublicznym ośrodku przebywała w ramach świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak twierdzą śledczy, zatrzymany, żądając pieniędzy, wykorzystywał przymusową sytuację rodzin. Placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych. Stołeczna policja apeluje o zgłaszanie się wszystkich osób, od których dyrektor żądał dodatkowych opłat.
3: Pod lupą faktów dziś też pokopalniana Hałda Pokój w Rudzie Śląskiej.
4: Badania wykazały, że znajdują się w niej niebezpieczne metale ciężkie. W Rudzie Śląskiej, przy ulicy Szyb Andrzeja, w pobliżu tej hałdy jest wóz satelitarny RMF FM.
3: Na miejscu nasza reporterka Anna Kropaczek. Dzień dobry. Co dokładnie jest w glebie?
6: Między innymi arsen, cynk, kadm i ołów. Wielokrotnie przekroczone dopuszczalne normy są w części hałdy, która właśnie z powodu tego skażenia nie była na razie rekultywowana. Okazało się jednak, że ziemia jest znacząco zanieczyszczona także na obszarach, na których zakończył się ten proces. I mimo, że hałda już nie płonie, wciąż budzi niepokój.
7: Mam trójkę dzieci, też nie wiem, jak to wpłynie na ich zdrowie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo teraz mamy, że tak powiem, zażegnany problem, czy tam zamieciony delikatnie pod dywan, no ale za parę lat w większości tutaj z nas jakieś dolegliwości mogą wyjść.
6: Mówiła mi jedna z mieszkanek. Przypomnę, że sama rekultywacja hałdy była bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Unosił się tu nieprzyjemny zapach i pył. No a co dalej z hałdą, kiedy mogą rozpocząć się prace na najbardziej skażonym terenie? O tym powiemy dziś w faktach.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Teraz informacja dla kierowców z Krajowej 11.
4: Jedna osoba ranna w Krzykosach, gdzie zderzały się dwie osobówki i bus. Droga między Jarocinem i Środą Wielkopolską w tej chwili jest zablokowana.
3: Sejm zajmie się dzisiaj zaostrzeniem przepisów za wykroczenie na przejazdach kolejowych.
4: Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe kolejowym w Gdańsku, czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchy.
3: Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: Dzień dobry.
3: Co konkretnie ma się zmienić?
9: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe.
10: Za wjazd na czerwonym świetle, omijanie rogatek czy wjazd na tory bez możliwości zjazdu ma grozić prawo utraty prawa jazdy na 3 miesiące.
9: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
3: Po medycynie i fizyce czas na chemię.
4: Dziś poznamy laureata lub też laureatów kolejnej Nagrody Nobla. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
4: Grzegorzu, wczoraj zapowiadałeś, że w przypadku fizyki zawsze trzeba brać pod uwagę tematy dotyczące badań wszechświata i to się potwierdziło.
11: Tak, tym razem wyróżniono badania z pomocą tajemniczych, ulotnych cząstek zwanych neutrinami.
3: Kto ma największą szansę z chemii?
11: Często tak się zdarza, że chemiczny Nobel dostają autorzy odkrycia, które bardzo przydaje się w medycynie. W tym roku są dwie takie mocne kandydatury. Naukowcy, którzy rozwinęli tanie, szybkie metody sekwencjonowania DNA, które przyspieszyły odczyt genomów, a także autorzy modyfikacji nowoczesnej techniki edycji genów. Wśród faworytów wymienia się też autorów badań nad długodystansowym transferem elektronów w białkach, co ma ważne znaczenie dla fotosyntezy i oddychania komórkowego, a także naukowców zajmujących się samoorganizującymi się monowarstwami, które zmieniają własności powierzchni. Nie zapominamy też oczywiście o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów Nobel się poprosił.

0: Po prostu należy.
1: A w Pekinie Iga Świątek już w ćwierćfinale China Open.
2: Chwilę przed dziewiątą pokonana Amerykanka Iwa Jowicz. Nieco ponad półtorej godziny gry wygrana w dwóch setach 6-1, 6-3.
1: Trzymamy też kciuki za Kamila Majchrzaka.
2: On także w Chinach, tyle że w Szanghaju zaczyna Rolex Shanghai Masters. Pierwsza próba, no i pierwsze gemy pojedynku z Niemcem Janikiem Hanfmanem.
1: Wyniki na pewno w Faktach RMF FM. Polecamy gorąco.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

aptekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wtorek, nic nie wiem, środek, październik. Kamień przy szybie, Judasz na drzewie. Kroki przy schodach, wierni, niewierni. Ach, jak wysoko myślę i nie wiem. Piątek ktoś puka, przyszła epoka. Gra telewizor z dziadkiem w ruletkę. Drzwi

Armagedonem. Patrzę przez okno, znów spada Ikar. Deszcz kolorowy, papka ulotek. Piątek, już nie wiem, dni polityka. Judasz na drzewie,

czuję teraz gra, a wiatr co w plecy wiał, jak ten kapryśny szkwał ku obcym portom gna. Już wie pan, tak jak ja, że miłość w

łzy. Cóż to, milordzie? Niech pan przestanie. Nie wolno płakać. Nie wolno płakać, trzeba się śmiać. Trzeba się śmiać i śpiewać.

nie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu siwije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Jak teraz wygląda rynek pracy w stolicy Małopolski?
1: Kraków przez lata przyciągał korporacje, m.in. zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. W sektorze usług dla biznesu pracuje ponad 110 tysięcy osób.
2: To nie są osoby przypadkowe, to są często osoby z dużym doświadczeniem. Natomiast akurat jeśli chodzi o zadania, które realizują, no to w tym momencie one gdzieś są przesuwane do innych, tańszych lokalizacji bądź automatyzowane.
1: No i stąd zapowiedziane zwolnienia grupowe, tłumaczy Adam Biernat z Grodzkiego Urzędu Pracy.
3: Maćku, a co na to kandydaci na prezydenta Krakowa? Jakie mają pomysły na zmiany na krakowskim rynku pracy?
1: Łukasz Gibała zapowiada lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia właśnie na rynek pracy i przyciąganie nowoczesnego przemysłu. Z kolei Monika Piątkowska chce rozwijać w Nowej Hucie strefę nowych inwestycji, ale też wspólnie z korporacjami szkolić oraz przekwalifikowywać pracowników.
0: W niedzielę w Krakowie decydująca druga tura wyborów prezydenta miasta. Arsen, cynk, kadm i ołów. Takie metale ciężkie zawiera gleba na hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
3: Zwałowisko znajduje się w pobliżu domów, szkoły i ogródków działkowych. Ponad 90% terenu jest już po rekultywacji. Pozostał jeden obszar, ten najbardziej skażony.
0: A my ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Anną Kropaczek.
4: Dzień dobry,
0: Aniu,
4: jestem.
0: Jak jest plan dla tego terenu?
4: Teren o powierzchni niespełna 1,5 hektara także ma być zrewitalizowany. Spółka restrukturyzacji kopalń, która za to odpowiada, podpisała już umowę na opracowanie projektu. Wykonawca ma czas do wiosny na przygotowanie go.
5: Zaznaczyliśmy, żeby w technologii, którą opracowuje wykonawca w projekcie, uwzględnić to, żeby te prace były możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia i sygnały, które w ramach spotkań z mieszkańcami do nas docierały.
4: Mówi Mariusz Tomalik, rzecznik SRK. Również miasto domaga się zmiany technologii rekultywacji hałdy na taką, która nie będzie wymagała rozkopywania jej i prowadzenia prac bezpośrednio na tlącym się materiale. Jakie jeszcze oczekiwania ma samorząd Rudy Śląskiej? I powiemy dziś w faktach.
6: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
0: W naszym radiowym cyklu dziś z ekspertami rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu.
3: Kiedy powinniśmy ból pleców skonsultować z lekarzem?
7: Jak się na przykład zaczynają pojawiać takie bóle przeciążeniowe, czyli zauważamy, że po dłuższym siedzeniu coś się dzieje w okolicy lędźwiowej, w staniu z leżenia też musimy się poruszać. To są takie sygnały pozornie niewinne, ale już warto zwrócić uwagę na to, że coś tam może się dziać.
8: I jakie badania wykonać?
7: Najprostsze, podstawowe badania rentgenowskie, żeby chociażby wykluczyć, jak ja to nazywam, niespodzianki.
3: Z doktorem Mariuszem Siergiejem, specjalistą ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Błagowski.
0: A dyżur naszego eksperta zacznie się już za godzinę. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk.
3: Jan Borysewicz jest bohaterem filmu Mniej obcy, który dzisiaj ma premierę.
0: A głównego bohatera zagrał gitarzysta, aktor, debiutant Mikołaj Bukrewicz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
10: Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
9: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał.
11: Tak naprawdę jednak nie ma mnie.
3: Do rozmowy wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF Piosenka Literacka.

Na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
1: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
0: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 000 zł. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

A świat na to powiada normalny duszy stan. Nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałem się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie, rozżarz mnie, chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie, mój świecie rozpocznij.

0: bardzo.
1: Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
2: Dziękuję. RMF Piosenka Literacka.

0: pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie witamy.
2: Na miejscu.
1: Posłuchajmy. Zaczynamy fakty od ewakuacji zespołu szkół budowlanych w Płocku. Potem Sejm, który rozpocznie dziś pracę nad ustawą, która wprowadzić ma górne limity zarobków lekarzy.
3: No jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy?
1: A w tle prokuratorskie zarzuty.

0: Wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. A w faktach teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który zbiera komentarze na temat planowanych zmian. Michale, czego dotyczą uwagi i zastrzeżenia?
1: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
2: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy.
1: Zapytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę, jak ona ocenia szansę na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
3: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
1: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
0: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zła postawa przy biurku prowadzić może do dyskopacji. Jeżeli po długim siedzeniu bolą nas plecy, warto to skonsultować z lekarzem.
4: Pomimo tego, że chodzę dziennie 15 km, czasami też potrafią boleć pracy. Dźwigałem kiedyś jakieś tam ciężary, coś mi pyknęło i od tego czasu się tam co jakiś czas ten mój ból pojawia. Ale dzięki temu, że pływam regularnie, to nie czuję tego.
5: Pracy bolą?
6: Mam taki charakter pracy, że bolą.
5: Co wtedy?
6: W pracy to nic nie robię. No, jakieś tam rozciąganie mogę sobie zrobić, ale przeważnie to siłownia tutaj i bas.
7: Ćwiczenia na wodzie głębokiej.
5: A czy my wiemy na przykład, że trzeba dbać o postawę przy biurku i o krzesło dobre?
7: Wiemy, tylko nie stosujemy się do tego.
5: A potem narzekamy, że boli.
7: Tak, dokładnie.
0: To mieszkańcy Olsztyna, z którymi rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W cyklu Twoje zdrowie rozpoczyna się właśnie dyżur naszego eksperta. To dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Numer do nas 12 200 0010. Już w tej chwili do Waszej dyspozycji.
8: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
0: A w faktach kulturalnych, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, mniej obcy. Na tak. Dobry początek.
9: To film inspirowany życiem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, legendy polskiego rocka. Reżyser Christopher Rust nakręcił go w konwencji rozmowy buntownika z Bogiem i opowieści o muzyce, która rodziła się z autentycznych ludzkich emocji i talentu, a nie z algorytmów AI. Borysewicza gra Mikołaj Bukrewicz.
10: Dla mnie to jest, kurczę, może to jest odważne stwierdzenie, ale jakaś taka druga antologia polskiej piosenki po Osieckiej i Krajewskim. Mogielnicki i Borysewicz.
11: Ja lubię tak riffować z Mikołajem, rzucać coś. Another one bites dust. I od razu. Mikołaj wszystko zna, wszystko oglądał, twórczość Janka Borysiewicza. No i było tak, że dostał tą rolę i nagle, o kurde, muszę tutaj wygooglować, kim on jest.
9: Dziś premiera filmów w Netflixie, a nasz w dużej części śpiewany wywiad znajdziecie na rmf24.pl. Teraz, zaraz, naraz to piątkowa premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi. Spektakl porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. Steven Spielberg przejmuje kreatywną kontrolę nad serią Transformers. Powstaje ósma część. O tym filmie będę jeszcze dzisiaj mówić w faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czekamy na Nobla z chemii, bo jest tydzień noblowski. Oczywiście w RMF FM będziecie mieć wszystko na bieżąco, ale ja mam przed sobą informację.

Funk. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

choć to ty zostałaś dla mnie napisana, dla mojej bezczelności i dla mych lśniących butów, dla marnotrawionego czasu, po prostu dla przyjemności, aż po kres zmęczenia, aż do upadku. Będę twój, niespokojna verde milonga, bo wydobywasz ze mnie uśmiech stracenca przy każdym akordzie, chociaż cierpną mi palce. Więc jestem tu, jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze pisać wiersze, i tańczyć, i w ukryciu szlochać. Tak, jestem tu.

przecież zielona milonga to nie musi być wcale piosenka. Delikatnie więc ją obudziłem i poprowadziłem w wolniejszym rytmie. I verde milonga odkryła się nagle i oglądałem ją w cudownym bezwstydzie. Jej afrykańską gibkość, płochliwość dzikiej zebry, to jest granica.

muzyką, olśniewającym spektaklem, w którym zamyka się kosmos. Jak ją zapamiętać?

lub jakiś inny władca czy Bóg powie: descansa de niño. A zacznę od początku, że jestem tu. Jestem, żeby grać i kochać i szaleńcze śpiewać wiersze.

0: Pięknie.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: dźwięki bladych lovelasów, ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: I od razu łączymy się ze studiem faktów, a swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Witam serdecznie, zamieńcie się w słuch. Pilna informacja, atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Dwóch laureatów Nobla z chemii, Francuz i Japończyk. Krwawa ironia w Ukrainie, w urodziny Putina. Są nowe ofiary zbrodniarza na Kremlu. Zagrożenie dżumą na Syberii, tematem rozmowy prezydentów Rosji i USA. Krótkie trasy, drogie bilety. Komunikacja, elementem prezydenckiej kampanii w Krakowie. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Według policji jest co najmniej 7 osób rannych, w tym 2 ciężko.

0: Gan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
1: Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych.
0: Studio Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Reakcja ta kompletne zdumienie, wyraz niewiedzy. Mam do ciebie zaufanie. Czytam, że prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
1: Laureaci badali bowiem reakcje cząsteczek, które są swymi lustrzanymi odbiciami, a właściwa forma cząsteczki często decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Takie cząsteczki jak prawa i lewa dłoń nazywamy enantiomerami. Kagan opracował metodę wzmacniania przewagi jednej z form enantiomerów w reakcji chemicznej, co umożliwiło uzyskiwanie czystszych produktów. Z kolei Soai jako pierwszy przeprowadził reakcję, w której powstaje tylko jeden enantiomer, wykorzystując zjawisko autokatalizy. Prace obu naukowców przyczyniły się do rozwiązania jednej z największych zagadek chemii, powstania tak zwanej homochiralności, czyli dominacji jednej formy cząsteczek w organizmach żywych. Odkrycia mają szerokie zastosowanie nie tylko w farmacji, ale także produkcji aromatów, zapachów, nowych materiałów.
0: To już wiem. Kluczowa jest dominacja. Więcej na temat znaczenia ich odkryć powiemy w kolejnych faktach. Wojna na wschodzie zbiera kolejne krwawe żniwo. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych w nowych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej, 6 ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie czernichowskim. Ratownicy przeszukują jeszcze gruzy pięciopiętrowego bloku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego, skomentował z bolesną ironią prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Putinem niewykluczone, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał Donald Trump. Rozmowa prezydentów USA i Rosji ma dotyczyć śmierci pracownicy Instytutu zajmującego się dżumą w obwodzie irkuckim na Syberii. Najświeższe wieści z Waszyngtonu przynosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Sam rezydent Białego Domu przekazał ten komunikat mediom.
2: Dzień dobry. Trump przyznał dziennikarzom, że będzie w tej sprawie rozmawiać z Putinem. Mam zaplanowaną rozmowę z nim, powiedział Donald Trump. Przywódca USA zapowiedział też, że najpewniej dziś strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji. Wczoraj sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Moskwę są wciąż dość ograniczone. Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować, zaapelował do Moskwy Rubio. 25 września 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jak podały rosyjskie media, 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła 2 października.
0: Komunikacja miejska to istotny problem dla przyszłego prezydenta Krakowa. Decydujące starcie Monika Piątkowska kontra Łukasz Gibała już w tę niedzielę. W faktach RMF FM omawiamy kluczowe sprawy w stolicy Małopolski. Ekspert transportu publicznego Jacek Mosakowski wskazuje.
3: Co chwila jest wzmacnianie jednego rejonu kosztem drugiego. Trzeba będzie tą sytuację budżetową naprawić. Też te wpływy z biletów są coraz mniejsze procentowo z roku na rok.
0: Przy Węzłowym w Krakowie Rondzie Grunwaldzkim jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
4: Dokładnie tak. Witam.
0: Co mieszkańcy mówią na takie zdanie eksperta? Na co zwracają uwagę?
4: No przede wszystkim wskazują na zbyt drogie bilety.
5: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe.
6: W Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
4: A ja dodam, że roczne utrzymanie komunikacji miejskiej w Krakowie to ponad 1 000 000 000 zł.
0: Co wobec tego proponują kandydaci?
4: Łukasz Gibała sprzeciwia się podwyżkom cen biletów, jednocześnie chce inwestować w nowe linie tramwajowe. Monika Piątkowska natomiast zapowiada m.in. analizę obniżenia cen i opłaty zależne od liczby przejechanych przystanków.
0: Za godzinę usłyszycie odpowiedzi na własne pytania w naszym cyklu Twoje zdrowie. Właśnie zakończył się telefoniczny dyżur eksperta. Przypomnę, radził Wam dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Nie zostawiamy Was samych z problemami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

koniec dnia. Czerwonym pachnie winem, szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie?

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia.

0: gdy wszystko chcę ci dać.
1: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

ręką napisał ktoś na tej kartce króciutki wiersz. Świata raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł

zalewie jest tych ścian, lepiej niech zimna biel wchłonie jak ślady sań, czarnych liter niezgrabny ścierek. Przecież wybrałaś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta jak rdza.

0: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią. Zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami.
1: Ty śpi, ja iść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjemność.

tęsknotę jak nowy.

0: pospiesznie, szósta coś.
1: Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

idę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec mi wojni.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: 13 od razu łączymy się ze studiem faktów. Mamy nowe informacje. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Dzień dobry. To 19-letni uczeń dokonał krwawego ataku w szkole w Ostrołęce. Ranił nożem dzieci i dorosłych. Trzeba ponownie zbadać ten grunt. Analizy gleby w hałdzie żądają władze Rudy Śląskiej. Usypisko nosi nazwę Pokój, ale wywołuje wielki niepokój w związku z testami gruntu. Interweniuje reporterka RMF FM. Pytaliście o dyskopatię? Odpowiada ekspert. Osiem osób, w tym pięcioro dzieci, zranił nożownik w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, napastnik to 19-letni uczeń. Nasz reporter Krzysztof Zasada zdobył nową informację. Krzysztofie, po pierwsze, w jakim stanie są ranni?
3: No to dopiero lekarze określą szczegółowo stan zdrowia poszkodowanych. Jak powiedział mi Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy przedmedycznej ofiarom nożownika, mają głównie rany cięte. Poszkodowani to pięcioro uczniów oraz trzy osoby dorosłe.
4: Znaczy, w momencie przekazywania zespołom ratownictwa osoby były przytomne. Co do obrażeń, nie mam takich informacji.
3: Do ataku doszło tuż po 11. Napastnik zaatakował podczas zajęć lekcyjnych, mówił Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Cały czas to jest przedmiotem weryfikacji, czy mówimy o jednej klasie, czy o więcej.
3: Po ataku napastnik uciekł, policjanci zorganizowali obławę, dodał.
5: Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce.
3: 19-letni uczeń tej szkoły także wymagał pomocy medycznej.
2: Krzysztofie, a co teraz dzieje się w szkole?
3: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się

0: To powinien zostać przebadany.
1: Chodzi o teren przyległy do hałdy, a przede wszystkim o ogródki działkowe, które tam się znajdują.
2: Podejrzewamy, że tam także może być problem, jeżeli chodzi o potencjalne przekroczenia norm różnych pierwiastków.
1: Mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Piekosz-Hałczyńska. O zbadanie gleby na terenie ogródków już wiosną, przed sezonem, wnioskowali do SRK działkowcy. Jak powiedział mi kierownik Polskiego Związku Działkowców w Rudzie Śląskiej, Sławomir Barwiak, spółka nie widziała wówczas potrzeby wykonania takich badań.
3: Działkowicze normalnie uprawiali, siali i sadzili. Dobra, które się tam wyprodukowały, urosły, zostały skonsumowane przez działkowiczów.
1: A teraz, kiedy już wiadomo, że grunt na hałdzie jest mocno zanieczyszczony metalami ciężkimi, działkowcy ponownie zażądali analizy gleby i wody na terenie ogródków oraz owoców i warzyw tam uprawianych.
0: Interweniujemy i informujemy. Jak już podawaliśmy, Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. A wyróżniono ich za badania asymetrycznej syntezy organicznej. To trzeba wytłumaczyć. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie ponownie. No można także powiedzieć, że laureaci odkryli jedną z tajemnic życia.
4: Owszem, wiele związków chemicznych istotnych dla życia występuje w dwóch formach, będących swymi lustrzanymi odbiciami. Choć są niemal identyczne jak lewa i prawa dłoń, tylko jedna z nich pasuje do funkcji biologicznych organizmu, podczas gdy druga może być nieaktywna albo nawet szkodliwa. Tegoroczni laureaci odkryli, jak w reakcjach chemicznych można osiągnąć przewagę, a w końcu stuprocentową wyłączność jednej wersji, co ma kluczowe znaczenie choćby dla przemysłu farmaceutycznego. Przy okazji wskazali, jak mogło się to wydarzyć u początków życia na Ziemi.
0: A jutro informacja dla tych, którzy czują chemię do książek. O tej porze poznamy laureatę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Dyskopatia to dzisiejszy temat naszego cyklu Twoje zdrowie. Na Wasze pytania odpowiadał dr Mariusz Siergi, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. O co najczęściej pytali słuchacze?
5: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby...
6: O bóle kręgosłupa, o bóle odcinka lędźwiowego. Gdzie się zgłosić? Czy się zgłosić? Czy do lekarza? Czy przeczekać?
7: A czy zawsze operacja jest potrzebna, też pytali?
6: Odwrotnie, rzadko jest potrzebna, chyba że sprawa jest urazowa i oczywista, natomiast w takich przewlekłych bólach długa droga do decyzji o zabiegu operacyjnym.
0: Z lekarzem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zawsze możecie na nas liczyć. Informujemy i radzimy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cztery minuty. Ani sekundy dłużej.

Jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze

patrzysz w niebo na rzeźby obłoków.

może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Prowadzka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu.

Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Do piątku wraca do Was jutro o 9:00, tymczasem na zegarach 14:00 w studiu faktów Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się. 8 osób ranionych nożem przez 19-latka. Napastnik też się zranił, zanim go zatrzymano. Nowe szczegóły ataku w szkole w Ostrołęce uzyskał dziennikarz RMF FM. Kogo August Hanning mógł zdekonspirować? Skandal szpiegowski z byłym szefem niemieckiego wywiadu wywołał nerwową reakcję nie tylko w jego ojczyźnie. Afgańskie piekło w relacjach polskich żołnierzy. Ćwierć wieku minęło od tej natowskiej misji. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też dwie osoby poza placówką, ustalił reporter RMF FM. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także sam agresor. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada ponownie w faktach RMF FM. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Z nowymi szczegółami. Co wiadomo, Krzysztofie, o zranionych poza szkołą?
3: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie, mówił mi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
3: Do tego zabezpieczany jest miejski monitoring, a przypomnę, do szpitala trafiło 8 osób ranionych przez nożownika. Wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat tego, w jakim są stanie. Poza nimi do szpitala trafił także napastnik. W jego przypadku wiadomo, że rany nie zagrażają jego życiu.
2: Paliwa będą jutro nieco tańsze niż dzisiaj. Minister energii podał najnowsze ceny. Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,83. To 3 grosze mniej niż wczoraj. Za diesla natomiast zapłacimy maksymalnie 7,74. To 6 groszy mniej niż obecnie. Agenturalna afera za Odrą wywołuje nerwowe reakcje. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej federalnej służby wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BNT jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Hanninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski.

0: Niestety często tracąc przy tym zdrowie, a w wielu przypadkach także życie kolegów, mówił mi kapitan Jacek Domański.
1: Duży nacisk nakładaliśmy na szkolenie właśnie w terenie zurbanizowanym, gdzie się poruszaliśmy tak zwanym tym wagonikiem podchodzenia do pomieszczeń. W Afganistanie pokazało to, że to jednak to się nie sprawdza i generalnie musimy to szybko zmienić. Podejście takim wagonikiem to jeden przeciwnik mógł położyć cały ten wagonik.
0: W czasie wojny w Afganistanie zginęło 44 Polaków, 43 żołnierzy i medyk.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
3: Siedzący tryb życia i brak ruchu może sprzyjać dyskopatii. Zwracamy na to uwagę w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlatego ważne, żebyśmy nawet w domu wykonywali odpowiednie ćwiczenia, aby potem nie bolały nas plecy.
4: Biodro jest naszym tutaj najważniejszym stawem. W pozycji siedzącej niestety te pośladki są rozleniwione, no i później bolą czy plecy, czy kolana. Najważniejsze, wiercić się przed biurkiem.
5: W co warto się wyposażyć? Jakieś takie narzędzia do ćwiczeń?
4: Roller do masażu.
5: Jakie ćwiczenia wykonywać?
4: Rolowanie mięśnia czworogłowego, zginaczy bioder, pasma biodrowo-piszczelowego, rozciąganie grupy zginaczy bioder i aktywacja mięśnia pośladkowego.
3: Radził w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej porad mamy na rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Powierzcie się trochę i wejdźcie na naszą stronę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dzień dobry, Mateusz.
7: Dzień dobry. Ola Filipego.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

ciebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się

groty w skałach wypłucze żyły złote.

sama nie.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kącie zagnieździ się bieda. Porozum do głowy, pobiegnę, niech powie, co sprzedać by siebie nie sprzedać.

I ty, i tobie też, przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się, to wiem, z wszystkim co dziś, co jeszcze nie. Także i ty, i tobie też, choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpomienić Bogu świat, nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec, to niemożliwe mówić im. Przekonasz się, potrafisz też przystanąć, przejdzie, sobie rzec, to przejdzie, przejdzie, nic to nic.

ty i tobie też. Te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, krwina, śmiech. Jak to się czyta? Poznasz szybko.

splunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być? Na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść.

Także ty i ciebie też, tak pusty wieczór rogarnie cię, w mieście dla innych niczym baśń ty zamkniesz drzwi.

długo będziesz stał. O nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz. Pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie, nic tak nie.

0: RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Bluszczę w kuchu

żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżością drzewa.

wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika w Ostrołęce. Przed szkołą jest reporter RMF FM. Doktor Dawid K. z zarzutem dużego oszustwa. Prokurator o skandalu w warszawskim szpitalu. Seria drogowych wypadków na Lubelszczyźnie, w Śląskiem i w Kujawsko-Pomorskim. Immunitetu zrzekł się poseł Bartoszewski. Wiceszefowi naszej dyplomacji grożą poważne konsekwencje. W faktach także październikowe plażowanie w podwrocławskim plenerze. Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia, ustalili dziennikarze RMF FM. Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy serdecznie, Michale.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pirotechnicy mają sprawdzić plecak napastnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
3: Tak jest. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął się dymić. Uczniowie od razu zareagowali i plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. No i teraz ma być sprawdzony przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim materiały wybuchowe. Szkoła tutaj cały czas jest odgrodzona taśmami. Dostępu do niej strzegą policjanci. W środku trwają przesłuchania świadków i uczniów, i nauczycieli. Przed szkołą mnóstwo mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów w tej szkoły. Jest tu też 16-letnia Zuzia. Napastnika zna tylko z widzenia.
4: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
3: Przypomnę, że rannych jest 8 osób, w tym, jak ustaliłem, wychowawczyni klasy 5 S, tej, do której chodził 19-latek. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
2: Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, były działacz Koalicji Obywatelskiej, główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
5: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa w namieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
2: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wpłacił 200 tysięcy poręczenia majątkowego, zastosowano wobec niego tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. A więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach.
6: Istotne informacje dla kierowców.
2: Mamy niestety tragiczne doniesienia z dróg. Dwie osoby zginęły w wypadku na krajowej drodze numer 78 w Porębie w Śląskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów. Trasa jest nieprzejezdna. 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 19 na trasie Międzyrzec z Podlaski, Radzyń Podlaski na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Białka zderzyły się samochód osobowy i bus. Także ta trasa jest zablokowana. I jeszcze zablokowana autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim.

0: teraz już o 8, to 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
1: Nieprzejezdna jest Krajowa 28 w Małopolsce.
2: W pobliżu Radoczy na odcinku Zator Wadowice ciężarówka wypadła z jezdni.
1: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez godzinę.
3: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Nietypowe sceny rozgrywają się na wrocławskich torach tramwajowych.
1: Wrony i gawrony, zamiast marnować siłę i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt.
4: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
2: No, ptaki to nie głuptaki. Tak wynika z obserwacji Krzysztofa Piaskowskiego, wrocławskiego motorniczego.
1: Policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy.
2: I, o dziwo, często czekają na zielone światło.
1: Żeby bezpiecznie zebrać łupę.
2: Lotne istoty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami RMF Piosenka Literacka.

flasze przegrane w karty. Oaza, Patmos na siódmym piętrze wytrawne. Rocznik 24, pusty żołądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie. Wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

do wygnańców, schizofreników i moczy mordów właśnie. Pijane zasypia w tańcu, a tańczą zjawy na pustym dworcu.

w złotym mieście.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 63 w Warmińsko-Mazurskiem.
2: W pobliżu miejscowości Grajwo na trasie Giżycko-Orzysz zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: I tam obowiązuje ruch wahadłowy.
2: Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta.
1: W wypadku w pobliżu węzła Gdańsk ranna została jedna osoba.
2: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni.
1: Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
2: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu.
1: Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie.
2: A dziś przyjęła wniosek samego posła.
3: Komisja uznała, że oświadczenie posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalnej poprawności.
2: Przekazał przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.
1: Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku.
2: Wartego kilkanaście milionów złotych. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Witamy i z marszu. Świetne wieści dla fanów Transformersów.
4: Steven Spielberg jako producent zaopiekuje się filmową serią Transformers, która doczeka się 8 części. Poprzednie 7 zarobiło w kinach w sumie 5 miliardów 400 milionów dolarów. Rozmowy dotyczące obsady są na wczesnym etapie. Seria filmów, przypomnę, opowiada o odwiecznej wojnie między dwoma frakcjami robotów z kosmosu, które potrafią zmienić się w broń albo maszynę. Jason Fuchs już pisze scenariusz do nowej odsłony. Była postacią migotliwą, wymykającą się schematom i uproszczeniom, tak mówi o Agnieszce Osieckiej reżyserka Lena Frankiewicz. Premiera spektaklu Osiecka Dzikość Serca pojutrze w Stołecznym Teatrze Rampa. A dziś premiera w streamingu filmu Mniej Obcy, który inspirowany jest życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Legendę rocka, lidera Lady Punk gra gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz.
5: Elementem przygotowywania się do roli postaci prawdziwej to trzeba było obejrzeć wywiady, posłuchać co mówił, jak mówił, gdzie mówił i z kim mówił. A ja to już miałem po prostu dawno obejrzane wszystko. Bo się tym interesowałem za dziecka. I już to po prostu dobrze znałem. To jest ponadczasowe granie, ponadczasowe piosenki.
4: Na rmf24.pl rozmawiamy o emocjach w muzyce, o ulubionych piosenkach Lady Punk, ale też o buncie, o wolności i o życiu na własnych zasadach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
0: RMF Piosenka Literacka.

I raz, i dwa, i raz.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde kunst. I serce pęka, i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem.

0: razem.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy.
4: Kłaniamy się. Policjanci w szpitalu pilnują nożownika z Ostrołęki.
3: 19-latek ranił się nożem.
4: Wcześniej dokonał krwawego ataku w szkole.
3: W mazowieckiej miejscowości jest nasz reporter w wozie satelitarnym.
4: W faktach także ostrzeżenie dla kierowców po wypadku na Dolnym Śląsku.
3: Zaproszenie na niedzielny półmaraton do Krakowa.
4: Oraz muzycznych wspomnień Czar.
3: Z legendarną grupą ABBA.
4: Pod nadzorem policji w szpitalu przebywa sprawca ataku w szkole w Ostrołęce.
3: 19-latek zranił się. Wcześniej dokonał ataku nożem w zespole szkół zawodowych numer 4.
4: Ranił 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.
3: W Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Na łączach ponownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Michale, na miejscu od kilku godzin pracują pirotechnicy, prawda?
3: Jak przebiega ich akcja? Tak. Witaj.
5: W tej chwili próbują ustalić, co znajduje się w plecaku, który 19-latek w chwili ataku na uczniów i nauczycieli miał ze sobą. Z tego plecaka w pewnym momencie zaczął unosić się dym. To zaniepokoiło uczniów, którzy natychmiast wyrzucili ten plecak przez okno. Pirotechnicy sprawdzają teraz, czy w środku nie ma materiałów wybuchowych. Prace są na tyle poważne, że strażacy i policjanci przed chwilą zagrodzili możliwość przejścia parkiem, który przylega tutaj do terenu szkoły. Piesi są kierowani na pobliskie chodniki. Wśród nich jest wiele osób, które wciąż nie mogą dojść do siebie po tym, co stało się tu dziś przed południem.
6: Po 11 byłam z psem na spacerze, przychodziłam.
5: Czy pani to słyszała?
6: Nie, tylko przychodziłam, a do mnie chrześniaczka była w szkole właśnie i mówiła, żebym stąd uciekała, bo on dalej tu biega. A mówię, że co? No i byłam w szoku i szybko zawróciłam do domu. Znaczy oni nie wiedzieli też nic, bo byli w klasach zamknięci. Ona się bała, chciała wracać jak najszybciej do domu.
5: A powiedziała mi mieszkanka ulicy Traugutta w Ostrołęce, tej ulicy, przy której znajduje się zespół szkół zawodowych numer 4, w którym nożownik zaatakował dziś swoich nauczycieli i kolegów z klasy. I stąd właśnie Michał Radkowski.
3: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na drodze S5 na Dolnym Śląsku.
4: Do wypadku, w którym jedna osoba została ranna, doszło w pobliżu węzła Kryniczno.
3: I tam zablokowana jest trasa w stronę Wrocławia.
4: Aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim.
3: Zmagania na dystansie ponad 21 kilometrów już w najbliższą niedzielę.
4: Długa trasa.
3: No i tak, ale jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
7: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
8: A co jest wyjątkowego tym krakowskim?
7: Biegnie się przez centrum miasta, no ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
4: Zgrabnie podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów.
3: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
9: Kronika faktów RMF FM.
3: Dokładnie pół wieku mija dzisiaj od koncertu, który zapisał się w historii polskiej muzyki i telewizji.
4: Mamma mia. 7 października 1976 roku szwedzki zespół ABBA pierwszy i jedyny raz odwiedził Warszawę, występując w słynnym programie Studio 2.
3: Ten występ przyciągnął przed telewizory tylu widzów, że ulice w Polsce świeciły pustkami.
4: A wy? Pamiętacie jeszcze te cudowne hity sprzed lat?
10: Mamma mia.
11: Mamma mia, here I go again. Oczywiście, ABBA jest zespołem mojego dzieciństwa.
12: Jakie wspomnienia przywołuje?
11: Taniec w domu z mamą, w dużym pokoju, w salonie, szaleństwo oczywiście.
12: Przy Mamma Mia, czy przy innej piosence?
11: Przy wszystkim po kolei. Cała ABBA jest cudowna. Dancing Queen.
13: No ja uważam, że to jest absolutnie magiczny zespół i że te piosenki są takie mocne.

0: Agencja.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Thank you.

Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy trend.

Jakoś nie wyszło ze złotą rybką. Czas nie chciał dla mnie stanąć i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okno, jasne smug od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napłyną gór cień. Cichy odwieczasz brodzi zmierzchowym nurcie. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na mnie,

0: taką cię znam, taką cię znam.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z czasów II wojny światowej.
3: Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowi minerzy usuwali niewybuchy, które znaleziono w rejonie budowy terminalu kontenerowego.
2: A o szczegółach tej operacji opowie Anna Pałamar. Anno, dlaczego operacja zakończyła się tak szybko?
4: Pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Przypomnę, podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku, służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
3: Dokąd zmierzasz, matematyko?
5: Takie pytanie warto zadać w dniu, w którym OpenAI opublikowało aż 722 prace naukowe dotyczące rozwiązań różnorodnych, bardzo trudnych problemów matematycznych. Rozwiązań, których dokonano z pomocą sztucznej inteligencji.
2: W studiu Człowiek, Grzegorz Jasiński.
5: Witam
2: ponownie. W środowisku akademickim zapanowała konsternacja.
5: New Scientist cytuje kilku matematyków, którzy reagują mieszanką zdumienia, podziwu, niedowierzania. Przyznają, że możliwości AI jeszcze kilka lat temu nieporadnie radzącej sobie z matematyką są teraz zaskakująco wyrafinowane, ale wskazują na potrzebę ostrożności, bo zweryfikowanie tych prac nieco potrwa. Niektórzy podkreślają, że skala publikacji i brak szczegółowych wyjaśnień, choćby opisu konkretnego modelu, które problemy rozwiązywał, mogą utrudnić włączenie tych odkryć do takiego ogólnego zasobu wiedzy matematycznej. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że świat matematyki i praca matematyków już nigdy nie będzie taka sama.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A jaka jest aktualna ekonomia? Zaprasza Krzysztof Berenda.
7: Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci dziś na wartości. Zagraniczne waluty przez to idą w górę. Euro kosztuje teraz 4,38 zł. Dolar 3,93, czyli o 4 groszy więcej niż wczoraj. Frank szwajcarski kosztuje 4,71, a brytyjski funt 5,18. Polskiemu złotemu nie pomógł fakt, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I to pomimo inflacji rosnącej oraz przekraczającej progi bezpieczeństwa. Zdaniem ekonomistów podwyżka stóp, czyli podwyżka oprocentowania kredytów, możliwa jest za miesiąc. Złotego ma wzmocnić w przyszłości zwiększanie rezerw złota posiadanych przez Narodowy Bank Polski. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton złota, a to największe zakupy od półtora roku. To oznacza, że w skarbcach NBP mamy teraz 675 ton złota. Prezes banku Adam Glapiński zapowiadał niedawno, że ostatecznie będzie chciał dojść do 700 ton. Szef NBP wydaje więc fortunę na złoto. Większość z nas natomiast wydaje fortunę na czarne złoto, czyli na ropę. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 6,83, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast potanieje o 6 groszy i nie będzie mógł kosztować więcej niż 7,74.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę, życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie spokojna.

0: poczeka.
1: Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

tak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu o 18.
2: A o tej porze fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Meldujemy się.
3: Warto posłuchać.
1: Ze szpitala do policyjnej izby zatrzymań trafił nożownik z Ostrołęki.
3: 19-latek, sprawca ataku w szkole, ranił 9 osób.
1: W faktach także aktualny raport ze zbuntowanej stolicy Francji.
3: Pale Paryż, czyli ogień młodzieżowej rewolty nad Sekwaną.
1: Za chwilę w RMF FM popołudniowa rozmowa.
3: Piotr Salak zaprosił wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołotę.
1: Jakub Z., 19-latek z Ostrołęki, który przed południem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, opuścił szpital.
3: Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany, dowiaduje się nasz reporter.
1: W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który jest przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce.
3: I witamy Michała Radkowskiego.
4: Witam, dzień dobry.
3: Michale, jakie są twoje najnowsze ustalenia?
4: Lekarze zezwolili na wypuszczenie 19-latka ze względu na jego dobry stan zdrowia. Teraz, jak mówiliście, przebywa w komisariacie na Izbie Wytrzeźwień. Wiadomo, że pobrano od niego krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Wiemy, że wcześniej, jeszcze przed dzisiejszym atakiem, był notowany przez policję za posiadanie narkotyków.
5: Napastnik, mogę potwierdzić, że wyszedł już ze szpitala, został przez nas zatrzymany. Pozytywna informacja jest taka, dosłownie sprzed chwili, że dwie osoby, dwóch uczniów, które był w szpitalu, również ten szpital opuściły.
4: Powiedział mi przed chwilą rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Na razie nie wiadomo, kiedy pozostałe poszkodowane osoby, nauczyciele i uczniowie wejdą ze szpitala. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
3: Nie gaśnie ogień rewolty we Francji.
1: W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Marku, przedstaw aktualny raport z niespokojnej metropolii nad Sekwaną.
6: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju. Strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
1: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
3: W studiu popołudniowej rozmowy w RMF FM czeka Piotr Salak.
1: I jego gość. Witamy panów.
3: Witamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Panie ministrze, ponad rok temu wleciały do Polski ruskie drony. Wtedy strzelaliśmy do nich z samolotów i z drogich pocisków powietrze-powietrze. Dzisiaj byłoby to samo?
8: To jest bardzo pojemne pytanie, dlatego że też zależy, o jakich dronach mówimy.
7: A czyli byłoby to samo, jak pan tak mówił?
8: Nie. W międzyczasie pojawiły się kilka tygodni temu coś, co jest zmorą Ukrainy i wszyscy dzisiaj szukają na to odpowiedzi, czyli drony odrzutowe.
7: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale gdyby doszło do powtórzenia sytuacji z września ubiegłego roku, to mamy już w tej chwili gotowy system do zastrzeliwania dronów?
8: Pierwsze elementy systemu SAN, który został podpisany w grudniu ubiegłego roku, trafią jeszcze w tym roku, czyli w ciągu najbliższych 2,5 miesiąca do naszych sił zbrojnych.
7: To będzie
8: system
7: początek?
8: SAN, czyli system. To będzie początek, to będzie 18 w sumie modułów ogniowych, czyli 700 pojazdów, na których będą postawione efektory, czyli to, czym zastrzeliwujemy, radary, integracja tego dowodzenia.
7: Czyli do końca roku 3 z 18, rozumiem, tak?
8: Taki był plan.
7: I żadnego opóźnienia, bo tam jest sporo elementów, które się składają na ten system. Nie ma żadnego opóźnienia w tej chwili, jeśli chodzi o realizację programu.
8: Na dzisiaj nie ma opóźnienia. Oczywiście jest to też system, który dzisiaj być może będzie wyglądał inaczej niż na finalizacji, bo on jest zrobiony w ten sposób jako otwarty system, trochę jak z klocków Lego, że być może w przyszłorocznych zestawach będziemy coś dokładali. Wtedy opóźnienie teoretycznie może wystąpić, bo na przykład coś będziemy musieli zintegrować, co się pojawi, nowy element, tak? Ale natomiast jeżeli chodzi o te założenia, które mamy od początku, tu idzie wszystko zgodnie.
7: Czyli rozumiem, że gdyby dzisiaj powtórzyła się sytuacja z września, to byśmy dokładnie musieli podrywać samoloty i strzelać z samolotów i znowu się trzeba byłoby strzelać z pocisków powietrze-powietrze, tak? Gdyby to dzisiaj się stało?
8: Dzisiaj myślę, że to jest pytanie do sztabu generalnego. Jeżeli
7: ale
8: sztab generalny...
7: Ja
8: odpowiadam za SAN i za uzbrojenie, tak. Natomiast proszę

0: genetyczny to jest jak na przykład zakłócimy falami albo działkiem laserowym. I takie rzeczy będą się cały czas pojawiały.
1: Wie pan, ile takich dronów zestrzeliwują niekinetycznie Ukraińcy? To jest, znaczy zestrzeliwują tylko 10%. Tylko 10%. Pytanie, czy ten nasz system SAN będzie rzeczywiście aż tak skuteczny, żeby...
0: Ale są różne rodzaje dronów, bo proszę pamiętać, że on nie służy tylko, system SAN nie służy tylko do ochrony granicy. Po to jest postawione na ciężarówkach, żeby można go było na przykład przesunąć do ochrony infrastruktury krytycznej. I już na przykład nad rafinerią raczej nie będzie pan chciał strzelać, prawda?
1: A co gdyby była chronił, taka potrzeba? Jeżeli my mówimy o 18 bateriach i 54 plutonach, to tej infrastruktury krytycznej mamy dużo więcej, panie ministrze. Pan o tym lepiej wie niż ja.
0: Ale to jest bardzo ciekawie zadane pytanie. Ale mamy kilka warstw obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Mamy myślice. To znaczy, to też nie jest tak, że my mamy mieć system SAM na ciężarówkach do ochrony każdego elementu infrastruktury krytycznej, bo tego nikt na świecie nie ma. To jest niemożliwe. Ale po to mamy największe natężenie tych systemów na granicy, żeby maksymalnie to, co wlatuje, zatrzymać na granicy. Natomiast mamy ten odwód. Pod kupią by było, no co, mamy lać setki ton, tysiące ton betonu pod fundamenty, postawić to w jednym miejscu, żeby było pomnik nie do ruszenia.
1: Wręcz no odwrotnie. Ja mówię chociażby o tej krytyce, o której, którą przedstawia Michał Dworczyk, który mówi, że ten system powinien być bardziej rozproszony.
0: Nie lubię, może nie chcę do końca polemizować z Michałem Dworczykiem, ale przez chwilę to porobię. Michał Dworczyk opowiada różne rzeczy, najpierw zapominając, że był współodpowiedzialnym za budowę kompetencji Polski w tym dziedzinie przemysłu obronnego, a pojechali wtedy na zakupy spółki do Korei. Potem były jakieś dziwne pomysły w tamtym rządzie dotowania zamówieniami firm, które nie miały prywatnych linii produkcyjnych, żadnego doświadczenia.
1: O jakiej firmie pan mówi?
0: No, przecież Michał Dworczyk cały czas powtarza o tym, że powinniśmy amunicję 155 rozproszyć po prywatnych firmach. Tylko nie ma dzisiaj w Polsce prywatnych firm, które mają kompetencje do budowy. Chcieli zbudować za publiczne pieniądze swoje zbrojeniowe red izbet. I dzisiaj Michał Dworczyk z uporem maniaka powtarza, bo jego kolega Mateusz Morawiecki chciał już rozwiązywać Polską Grupę Zbrojeniową. Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma zamówienia z sejfa na 110 miliardów złotych, realizuje kluczowe potrzeby wojska. Inwestuje, bo ponad 9 miliardów złotych zainwestowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w rozwój zdolności produkcyjnych. Nagle pojawia się cały na biało i mówi: nie, nie, to trzeba zrobić inaczej, trzeba to dać do prywatnych. Ale zapytajmy, do jakich prywatnych? Jak przyjdzie i powie o jakimś konkretnym systemie, który należy wykorzystać, to ja chętnie się na
1: nim podam. Ale sami będzie, sami korzystacie z firm prywatnych, to jest ministrze.
0: Ale nie, nie. Ale mówimy o konkretach. Jeżeli ja do pana przychodzę i mówię o tym, że chcemy współpracować z przemysłem amerykańskim, to na przykład kładę na stół projekt Barracuda 500. Pociski kierowane, zasięg 925 km. I mówię, że wchodzimy w partnerstwo, to produkujemy. Taka opowieść, że powinno się to robić inaczej, ale nie podam przykładów, to jest bajkopisarstwo. To jest robienie kampanii wyborczej bez żadnego konkretu.
1: Panie ministrze, czy zmieńmy temat. Czy Orlen przejmie część akcji Polskiej Grupy Kapitałowej? Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Jeszcze czy Orlen przejmie część aktywów Polskiej Grupy
0: Nie wiem.
1: Zbrojeniowej?
0: Nie wiem tego. To, co na razie, czym się na razie zajmujemy, to jest wycena Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: Ale to pan musi to wiedzieć.
0: Ale już odpowiadam na pana pytanie. Drugą rzeczą, to co chcemy zrobić, żeby móc podejmować dalsze decyzje, jest ujednolicenie struktury właścicielskiej. Już tłumaczę. Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Holding Obronny mają udziały w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest zaszłość. Proszę pamiętać, że Polska Grupa Zbrojeniowa jako podmiot istnieje dopiero od 12 lat.
1: No dobrze, to jeżeli już to zrobicie, panie ministrze, to wyobraźmy sobie, że ten krok będzie
0: zrobiony. Jak już to zrobimy, to trochę to potrwa. I co wtedy?
1: I wtedy pytanie, czy Orlen na przykład wykupi część akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
0: Myślę, że gdyby Orlen bądź inna duża spółka Skarbu Państwa chciała dodatkowo, zamiast sama, zainwestować wspólnie w budowę tej nogi defense, to zasadnym jest, żeby wtedy zainwestowała w dalsze dokapitalizowanie i rozwój Polskiej Grupy
1: Ale
0: Zbrojeniowej.
1: Ale spółki Skarbu Państwa są na giełdzie. To nie jest niebezpieczne?
0: Dlaczego?
1: No, dlatego chociażby, że można potem wykupić te akcje orlenowskie.
0: Nie dlatego, że przecież spółki Skarbu Państwa, które są na giełdzie, państwo zachowuje nad nimi pełną kontrolę.
1: Tak mówi nasz gość rozmowy popołudniowej, Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No to już można rozpoczynać program, prawda?
4: Zdecydowanie. Poplista, widzę, że kolega jedzie na kawie.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przeznaczeniu nie widzimy się. Ten sam odgłos kroków, niemych szeptów, w lęku myśli niepokoją nas. Nieruchome twarze w oknach sklepów, zapatrzone dają znać. Niech przyjdzie życie tak upragnione, miłość zrodzi już nie w snach. Choć szukamy siebie, tracąc oddech tchu,

paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej.

jakoś trzeba, gdy rano świt prześwietla celuloid próbnych zdjęć, tanich gestów i puz. Niby diabeł z pudełka Buster Keaton wyskoczył w umywalni przed lustrem. Wiodłem długi z nim spór.

0: paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej lub w kinie.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

krok od przepaści, przyspieszają kroku. O krok od zemsty, nagle wielcy duchem. O krok od drogi, błądzą w próżnych sporach. O krok od czynu, wolą frazy kruche. O krok od jutra, przeżywają wczoraj. O krok od zgody, pusta złość ich bierze.

0: zrobią ten jeden nieuchronny krok.
1: RMF Piosenka Literacka.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Te najświeższe przedstawia Anna Wachowska.
3: Jestem, zapraszam. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Te informacje potwierdza RMF FM prokuratura w Ostrołęce. Na początek nowe fakty w sprawie nożownika, który ranił 9 osób. Prokurator żąda najwyższej możliwej kary dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś premiera filmu Mniej obcy i o tym na koniec. Prokuratura w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby. W sumie ranił 9 osób. Został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z naszym głosem satelitarnym.
4: Witam.
3: Witaj. Jesteś przed zespołem szkół. Czy na miejscu są jeszcze pirotechnicy?
4: Nie, opuścili ten teren po godzinie 18, a to oznacza, że zakończyli sprawdzanie plecaka. Dosłownie przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła mi, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na razie nie chcę ujawniać więcej szczegółów, temat podać jutro podczas konferencji prasowej. Udało mi się też nieoficjalnie ustalić, że ładunek miał być prawie zdetonowany. No i faktycznie tuż przed odjazdem pirotechników była tutaj wyczuwalna woń, podobna do tej, gdy odpalane są petardy. Teren przed szkołą nadal jest tutaj wygrodzony, wciąż pracują tu policjanci. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Jutro wszystkie szkoły w Ostrołęce mają odwołane lekcje. Uczniowie mają jednak przyjść do szkół. Tam będą na nich czekać psycholodzy. Jutro rano o 9 zbiera się znów sztab kryzysowy. Ten dzisiejszy pracował od 13 aż do 18.30. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
3: Sprawa tego, co wydarzyło się w Ostrołęce, powróci za chwilę w naszym informacyjnym radiu RMF24. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki. Polecamy tę rozmowę. Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali sądowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za dwa tygodnie, 21 października, poznamy wyrok w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary, 8 lat więzienia.
5: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
3: To prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie Sebastiana.
6: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
3: Mówiła adwokat Katarzyna Hebda. Sebastian M. po wypadku uciekł za granicę. Został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sprowadzono go do Polski w ramach ekstradycji. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym.
7: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
3: Rock'n'roll to bunt i wolność, mówią nam twórcy filmu Mniej obcy. Produkcja inspirowana życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza dziś ma premierę. Reżyserem jest polsko-szwedzki twórca Christopher Rus, a główną rolę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
8: Do filmu znaleźliśmy gitarę z 79 roku w takim samym odcieniu też jak miał Janek. I to jest gitara, na której Mikołaj w filmie gra.
9: Taka... Znaleźliśmy gitarę, rekwizyt do filmu. Chris po prostu chciał mieć fajną pamiątkę, więc sobie kupił gitarę, którą potem użyliśmy na planie. Po prostu chciałeś sobie kupić gitarę.
3: Zapis spotkania Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z RMF FM i twórców filmu Mniej obcy jest na rmf24.pl, a my słyszymy się o 20.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To my już zaczynamy, tak?
9: Oj tak, przypominają się rock'n'rollowe czasy z Jankiem Borysewiczem.
1: Oj tak.
9: Będziemy oglądać.

Od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic.

żadnych strat. Można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać. Rozdzieranie szat, śmieszne tak, zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są, jacy są, tyle wiem.

nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne tak. Jak? Dlaczego? Jak? Zapomnijmy je.

chmur spłynie do twych rąk światła złoty krąg i to będę ja. W świecie ziemskich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw, królem stanę się, a królową ty.

0: wciśnę ci słowa,
1: których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśń o tym królu, co umarł z żalu.

skraj, więcej zrodzi zbóż niż zielony maj w czas wiosennych burz, gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czerń nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez. Już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa.

0: królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Żeby z okruchów złożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład i uspokoić serce drżące, żeby cel miała.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

proszę pana, my.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: weszło.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Studio Faktów RMF FM, Anna Wachowska, zapraszamy.
3: Obecna. 19-latek, który ranił 9 osób w Ostrołęce, spędzi noc w policyjnym areszcie. Za chwilę relacja reportera RMF FM. Mamy także nowe fakty w sprawie śledztwa dotyczącego zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Ten koncert przeszedł do historii. 50 lat temu ABBA porwała Polskę. Będą także fakty sportowe. Nożownik z Ostrołęki tę noc spędzi w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne, w sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. W Ostrołęce jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Łączymy się z
4: naszym
3: wozem satelitarnym. Dobry wieczór. Kiedy 19-latek zostanie przesłuchany?
4: Najpóźniej w piątek w południe, ale nie wykluczono, że dojdzie do tego jutro. Już po południu prokuratura ma 48 godzin na to od chwili zatrzymania Jakuba Z. A ten, przypomnę, został dziś zatrzymany przez policjantów właśnie około 12 w rejonie plaży miejskiej nad rzeką Narew. Na razie 19-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła, że badany był przez pirotechników plecak, który chłopak miał zostawić w sali, której zaatakował uczniów i nauczycieli.
5: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
4: Jutro prawdopodobnie prokuratura poda też, jakie zarzuty może postawić 19-latkowi. Mówi się, że w tej chwili w związku z tym, co znaleziono w plecaku, można mu będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Sprzed prokuratury okręgowej w Ostrołęce, Michał Radkowski.
3: Przemyska prokuratura przesłuchała nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do przesłuchania doszło dzisiaj. Podejrzany Ihor M., obywatel Ukrainy, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Więcej o tym usłyszycie w kolejnych faktach. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klofedronu, zwanego też kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tej akcji?
6: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
7: Te fakty warto przypomnieć.
3: 50 lat temu szwedzki zespół ABBA nagrał swój kultowy i jedyny występ w Polsce. Przyciągnął on przed telewizory tylu widzów, że ulice świeciły pustkami. A czy wy pamiętacie te hity sprzed lat?
8: Mamma mia, here I go again, my.
9: Mamma mia, cała ABBA jest cudowna.
10: A ta najmądrzejsza, najważniejsza, najfajniejsza, najbardziej melodyjna?
11: Jest taka piosenka... Tak, the winner takes it all, chyba coś takiego było.
10: Tak mi się wydaje. Zwycięzca bierze wszystko.
11: Tak jest.
12: The winner takes it all. The loser standing small.
11: To jest o rozstaniu i ona jest taka smutna, jednocześnie właśnie melodyjna, fajna. To jest pokoleniowo zespół między moimi rodzicami a mną, mniej więcej. Także ja...
10: Ale brzmi dobrze i trafia w jakąś strunę.
11: Moim zdaniem to on się w ogóle nie starzeje. No jest coś fantastycznego.
3: To prawda. Te wspomnienia wśród mieszkańców Warszawy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja już dziękuję i dobrego wieczoru Wam życzę, a na fakty o 21.00 zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Nasza zawodniczka pokonała wschodzącą gwiazdę amerykańskiego tenisa Iwę Jowicz. Pewne zwycięstwo 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie w piątek Belgijka Elis Mertens. W Szanghaju w pierwszej rundzie porażka Kamila Majchrzaka po bardzo wyrównanym meczu z Niemcem Janikiem Hanfmanem. 3 sety, 3 tiebreaki, ponad 3 godziny gry przez cały mecz, ani jednego przełamania. W pierwszym tiebreaku górą Polak, dwa kolejne już pod dyktando Hanfmana. Szczypiorniści Industrii Kielce mają przed sobą trzeci mecz w Lidze Mistrzów. Rywalem będzie Magdeburg, czyli jedna z najlepszych drużyn Europy, która w poprzednim sezonie zajęła trzecie miejsce w tych prestiżowych rozgrywkach.
13: Przyjdziemy jako, moim zdaniem, jako faworyt, ale my gramy u siebie i to daje nam największą szansę, bo kibice, jak każdy wie, jak przyjrze do naszej hali, że kibice dają nam taką siłę, że możemy wygrać z każdym.
0: Tak mówił skrzydłowy Industrii Piotr Jarosiewicz. Dziś w Faktach Sportowych głos oddajemy Bartoszowi Mazurkowi. Młody piłkarz Red Bull Salzburg szybko odnalazł się w czołowym austriackim klubie, no bez kompleksów, ale początki, letnie treningi były naprawdę bardzo wymagające.
14: Największa właśnie różnica to jest intensywność treningów. Jak pojechałem pierwsze dni treningi, to schodziliśmy na kolanach z boiska, bo naprawdę ten wysiłek był niesamowity. Dwa treningi dziennie plus bieganie bez piłki, ale teraz to owocuje i w tych meczach dominujemy.
0: Rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem jest na rmf24.pl. No a nasza piłkarska kadra zanotowała spadek w rankingu FIFA. Biało-czerwoni obecnie na 37. miejscu. Na prowadzeniu niezmiennie Mistrzowie Świata Hiszpanie, dalej Argentyna i Francja, a po serii

żebym się, panie, nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nietrwałe i bez znaczeń.

Szatan rozbił swe zimne zwierciadło i szkła pyłek wpadł w oko i w serce.

0: koniec.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

Pan Denis Klarnet, Krystian Drogacz, saksofon, Marek Matyjczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

Nie wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat, jedyny prymus motor. Och, nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz

kaszt, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM.
2: Dyżur w faktach rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek nowe ustalenia po tragedii w opactwie w Jarosławiu. Ukrainiec Ihor M. przyznał się do zarzutów. Śledzimy to, co dzieje się w Ostrołęce po ataku nożownika w szkole. Jutro zamiast lekcji spotkania z psychologami. Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka. Wrócimy do przełomowego odkrycia. Prokuratorom z Przemyśla udało się dziś przesłuchać nożownika, który 24 września w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy podejrzany przyznał się do winy?
4: Dobry wieczór. Tak, usłyszał dziś zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dowiedziałem się w prokuraturze okręgowej w Przemyślu, która prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni w opactwie. Prokuratorom dopiero dziś udało się przesłuchać mężczyznę, bo wcześniej wykluczali to biegli psychiatrzy, którzy w pierwszej opinii stwierdzili u Ihora M., obywatela Ukrainy, objawy ostrej psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości, ale wciąż wykluczała przesłuchanie. Wczoraj prokuratura zamówiła trzecią opinię. Dziś doszło do postawienia zarzutów i przesłuchania. Mężczyźnie grozi dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, ale o tym przesądzi osobna opinia na późniejszym etapie śledztwa.
3: Jutro w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na dzisiejszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
5: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni.
3: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne także dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Pomorscy funkcjonariusze szukają sprawcy albo sprawców, którzy ostrzelali z broni pneumatycznej szkolny bus w miejscowości Skarszewy w okolice Stargardu Gdańskiego. Jak przekazali RMF FM, pomorscy policjanci, nikomu na szczęście nic się nie stało. Pusty bus był zaparkowany obok lokalnego zespołu szkół publicznych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem albo w nocy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Skalę strat oszacowano na 3000 zł. Osoby, które mają informacje na temat sprawców tego zdarzenia, proszone są o kontakt z policją w Starogardzie Gdańskim. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła dziś wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Te przepisy to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zgodnie z nimi maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie.
6: Wybitni naukowcy w faktach RMF FM.
3: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai to tegoroczni nobliści z chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Co to dokładnie oznacza?
7: Cząsteczki mogą same napędzać swoją formę. Czyli kiedy zaczynamy, tak jak gotujemy zupę w kuchni, chcemy, aby nasz produkt wyszedł jedna bądź druga zupa. Gdybyśmy mieli taki dowolny wybór, że ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek.
3: Mówił dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
1: Mikel Arteta przedłużył umowę z Arsenalem. Nowa ma obowiązywać do 2030 roku. Drużynę kanonierów Hiszpan prowadzi od grudnia 2019 roku. Na liczniku już 360 meczów. Nawiązaliśmy już wyjątkową więź, stworzyliśmy wspomnienia, które pozostaną z nami na całe życie. A najbardziej ekscytujące jest to, że to jest dopiero początek tego, co możemy razem osiągnąć. To Arteta cytowany w klubowym komunikacie. No a różnie układają się na to losy Hiszpanów, którzy w 2010 roku zostali piłkarskimi mistrzami świata. 39-letni Pedro ogłosił dziś zakończenie kariery. Wznawia ją... Dawid Silva, 40-latek, podpisał kontrakt z klubem Szatin, no i Hiszpan będzie grał w Hongkongu. Salzburg. W tym austriackim mieście mieszka od kilku miesięcy Bartosz Mazurek. Z nastolatkiem, który jest uznawany za jeden z naszych największych piłkarskich talentów, rozmawiał Wojciech Marczyk.
8: Salzburg jako miasto, podoba ci się?
9: Szczerze, jak mam powiedzieć, to bardzo. Wielkościowo to jest trochę mniejsze niż Białystok, ale szczerze mi to odpowiada, nie ma jakichś większych korków. Dużo zabytków, miasto raczej stare, ale bardzo ładne, plus te góry, Alpy, to robi wrażenie.
8: A stałeś się fanem muzyki klasycznej? Przez ducha tego miasta, który no mocno nawiązuje jednak.
9: Skończyłem szkołę muzyczną. Ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę, jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta.
8: A jaki instrument miałeś?
9: Na akordeonie. Grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
1: Na rozmowę z zawodnikiem Red Bull Salzburg znajdziecie na rmf24.pl. Zaglądamy jeszcze do Kielc. Tam piłkarze ręcznej industrii grają z Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Kwadrans gry za nami. Kielczanie teraz przegrywają. 6-9.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Tutaj teraz pan będzie mówił o pogodzie.

0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
1: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
0: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
2: Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo być poetą, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno.

i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.

Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy, buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze,

zarzuci mnie, to staniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szachot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty, otuchy, nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

Blady twarzy, brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek spontanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych.

Ciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza. Zbliża się 22.
2: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie nożownika z Ostrołęki. 19-latek ranił 9 osób. Noc spędzi w areszcie. Dawid K. z zarzutami, ale nadal może leczyć. Posłuchajcie, co na to lekarski samorząd. Kocham Polaków. Trump odpowiada RMF FM na pytanie o polski rząd. Polecamy też fakty sportowe. Prokuratura wszczęła śledztwo po dzisiejszym ataku w szkole w Ostrołęce. Przed południem 19-latek zaatakował nożem w klasie uczniów i nauczycieli. Poszkodowanych jest 9 osób. Większość z nich wciąż przebywa w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranny jest także sprawca, którego szybko udało się zatrzymać. Wkrótce zostanie przesłuchany.
3: Czynności prawdopodobnie odbędą się jutro po południu albo w piątek rano. 48 godzin minie w piątek około godziny 12.
2: Zapowiada Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Mieszkańcy są wciąż poruszeni tym, co stało się dziś w szkole.
4: Dostałam wiadomość na zegarek i ja mówię, niemożliwe. Ale mówię, za chwilę wziąłam ten telefon i przeczytałam ten artykuł w pracy na głos. Mówię, dziewczyno Boże, co się stało? Była panika u nas ogólnie, bo znajomi mają też dzieci w tej szkole, także było u nas wielkie poruszenie, nie dało się pracować.
5: Nigdy już czegoś tego tutaj nie było. No jak się dowiedziałam, a mieszkam tutaj dosłownie za ulicą, jak o tym słyszałam, to po prostu taki strach we mnie wstąpił.
2: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie będzie lekcji. Zamiast tego odbędą się rozmowy z psychologami. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy sprawdza, czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów. Tak przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej komentują dzisiejszą informację prokuratury o zarzutach dla młodego medyka, głównego bohatera afery w warszawskim szpitalu południowym. Dawid K. jest podejrzany o to, że wystawiał szpitalowi nierzetelne faktury na kwotę ponad 500 000 zł. Zastosowano wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Komentarze w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
7: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
6: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim szpitalu południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
8: Fakty prosto z Waszyngtonu.
2: Kocham Polaków, odpowiada Donald Trump na pytanie naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Nasz dziennikarz dopytywał o informacje, które pojawiły się w Polsce na temat tego, że prezydent USA ma wspierać zmianę rządu w Polsce. Paweł Żuchowski ze mną na linii.
9: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Paweł, co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
9: Prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Pytanie zadałem, kiedy prezydent Trump szedł do śmigłowca Marine One. Donald Trump jest w tej chwili w drodze do San Antonio w Teksasie na kolejny wjazd wyborczy przed listopadowymi wyborami.
10: Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy popiera pan zmianę rządu w Polsce? Czy to prawda? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. I jak wiesz, poparłem go.
9: To jest cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów.
2: Zapraszamy Was do słuchania naszych porannych rozmów publicystycznych w RMF FM i RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Z kolei po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wiceprezesa PSL. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów to za sprawą zawodników GKS-u Tychy. Po trzech tercjach remis 4-4 z niemiecką drużyną Adler Mannheim, która tutaj była uznawana za zdecydowanego faworyta. Zatem pierwszy punkt w rozgrywkach udało się zdobyć. W dogrywce 5 minut 3-3 bez rozstrzygnięcia. No i przed chwilą o wyniku tego spotkania przesądziła seria rzutów karnych. Tutaj już lepsi gospodarze z Mannheim, ale hokeiści GKS-u Tychy postawili się rywalowi. Polsko-niemiecki pojedynek także w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce gra z Magdeburgiem. Druga połowa tego spotkania. Gospodarze przegrywają teraz 22-26. No a koszykarze Kinga Szczecin wygrali dziś mecz rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
12: Chaotyczny mecz, bym powiedział. I na tym etapie wydaje mi się, że z każdego zwycięstwa bez względu na styl, na wszystko trzeba po prostu kolekcjonować te zwycięstwa.
11: Podsumował kapitan Kinga Tomasz Gielo. Wielki talent. Taką opinię zasłużenie ma młody piłkarz Bartosz Mazurek. 19-latek niedawno zadebiutował w kadrze do lat 21, a piłkarskie szlify z powodzeniem zbiera obecnie w austriackim Red Bull Salzburg. Coraz głośniej mówi się o tym, że powinien dostać szansę w seniorskiej kadrze.
13: Bo myślę, że marzenie każdego chłopaka, który zaczyna grać w piłkę, żeby zagrać na narodowym, pełny stadion, pierwsza reprezentacja. Ja się cieszę, że w ogóle jestem wymieniany jako ten zawodnik, który może tam trafić i tak jak mówiłem, wierzę, że to niedługo nadejdzie.
11: Rozmowy z Bartoszem Mazurkiem możecie posłuchać na rmf24.pl. Maja Chwalińska zagra w grudniu pokazowy mecz w Polsce. W trójmiejskiej Ergo Arenie spotka się z Czeszką Lindą Noskową.
14: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
11: Tak mówiła 21. zawodniczka rankingu WTA. Wszystko to 11 grudnia, a tenisowych atrakcji na miejscu ma być więcej.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Kiedy stałem w przedświcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatr.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Żył raz frajer.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie. Zrobimy z nią, ile umiemy. Ci, co z urzędu wieńce kładli, musieli odejść do swych spraw. Nas tak jak ciebie czas nie nagli, frajerzy zawsze mają czas. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy, że ci się chciało być za kawą, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się chciało widzieć całość, gdy wystarczała biała laska, że ci się chciało być tylko sobą, zwyczajnie dobro od zła rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok, tylko służalcza szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, że ci się chciało, że ci się chciało, ciężki frajerze.

a jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że

0: krwi.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Nowszego wydania faktów RMF FM zebrała je dla nas Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Potężny pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Akcja strażaków może potrwać do rana. Nożownik z Ostrołęki w areszcie. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy.
4: Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników. Będzie poddana oględzinom.
3: W tych faktach podpowiemy Wam także, jak dbać o kręgosłup. Pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak przekazała RMF FM, rzeczniczka prasowa tamtejszej policji, aspirant sztabowy Halina Semik, na miejscu trwa akcja gaśnicza. Nikt nie został poszkodowany. Ogniem objęta jest część dachu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne. Cały czas dojeżdżają dodatkowe siły OSP, które pomagają strażakom. Akcja gaszenia potrwa najprawdopodobniej do rana. Droga przy budynku objętym pożarem w obu kierunkach została zablokowana. To miejsce zabezpieczają policjanci. Do Jastrzębia-Zdroju będziemy wracać w faktach RMF FM. Nożownik z Ostrołęki w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna miał ładunek wybuchowy w plecaku, przekazała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
4: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie oględzinowana, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
3: Jutro we wszystkich ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie będą mieli możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. Słuchacie faktów RMF FM. Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów, mówi w rozmowie z naszym reporterem kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Dziś mija 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
5: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
6: Jako siódmy pojazd w kolumnie najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
5: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
6: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, to cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
5: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
3: Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czterech posłów PiS-u, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta AWS-u. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, o których posłów chodzi?
7: Z moich informacji wynika, że Komisja Etyki Poselskiej podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu otrzymała wnioski o ukaranie Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza. Komisja zdecydowała, że rozpatrzy każdy z tych wniosków. To oznacza, że na następne posiedzenie przyjdą zarówno wnioskodawcy, czyli zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie i Sławomir Cudak, nowy rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz sami zainteresowani. Członkowie komisji zdecydują o ewentualnej karze. Przypomnę, Dariusz Matecki w połowie września przeskoczył przez płot i wtargnął na teren AWS-u. Posłanka Kurowska natomiast przez kilka dni okupowała budynek uczelni. Antoni Macierewicz i Dariusz Gosek z kolei próbowali dostać się do siedziby Akademii.
8: Liczy się tylko twoje zdrowie.
3: Zbyt szybka chęć powrotu do formy sprzed lat albo źle wykonywane ćwiczenia na siłowni. To wszystko może prowadzić do bólu w plecu, a nawet dyskopatii.
9: Przede wszystkim za szybki powrót do tego, co było kiedyś. Zbyt duże ciężary. Musimy zacząć się rozpędzać jak lokomotywa.
10: Poprawność wykonywanych ćwiczeń też jest ważna?
9: Technika najważniejsza. Jeżeli opanujemy dobrze ruch, dopiero możemy dawać jakieś zewnętrzne obciążenie. Ale przede wszystkim technika.
3: Te Te rady w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim przekazał wam fizjoterapeuta Maciej Lasocki. Więcej o tym, jak powinniście dbać o kręgosłup, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM na łączą encyklopedią zdrowia.
0: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
11: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
0: Serdecznie zapraszam.

chcesz się jej przyjrzeć, lecz światło błyskawicy okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz?

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem.

Księżyc handlarz sny sprzedaje, przeliczam smutki i kłopoty, to odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

sufitu. Wymyślam sobie nowe jutro i gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno. Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła. Z jakimś kłopotem niewyspanym moja bezsenność, przyjaciółka.

0: Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

za późno. Patrzysz, czemu tak pusto? Zabiło mnie lustro.

0: wracają.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Najnowsze informacje przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Duży pożar Biedronki. Ogień objął dach z fotowoltaiką. Co pchnęło 19-letniego nożownika w Ostrołęce do ataku? Psycholog wskazuje możliwy impuls. Marzą o mundurze i lataniu. Szkoła Orlon w Dęblinie ma nowych studentów.
4: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem.
3: Fakty. Zaczynamy od doniesień z polskich dróg. 4 osoby ranne w zderzeniu 2 samochodów dostawczych i autolawety z przyczepą na S12 w Lubelskiem. Do kolizji doszło między węzłami na Łęczu w Jasku w pobliżu Garbowa. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina. Poważne zderzenie 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Alei Obrońców Grodna na warszawskim Bemowie. Jak informuje reporter RMF FM, ruch na skrzyżowaniu jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Na miejscu pracuje policja. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień początkowo objął dach i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne, ale rozprzestrzenił się też do środka budynku.
5: Pożarem objęte jest wnętrze budynku. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Akcja nadal trwa, jest dynamiczna. Na miejscu również są patrole policji i zespół ratownictwa medycznego.
3: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel. Gaszenie ognia może potrwać do rana. Nie milkną echa wczorajszego ataku w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z. zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy. Wiadomo też, że wcześniej był karany za posiadanie narkotyków. Świadkowie twierdzą, że 19-latek zapowiadał atak i chciał w dniu swoich urodzin zrobić coś, dzięki czemu będzie znany na całą Polskę. Psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki uważa, że potrzeba rozgłosu mogła być jednym z impulsów, które doprowadziły do ataku.
6: Nakładanie się tego momentu urodzinowego napastnika z tym, co tutaj niektórzy świadkowie mówią o jego generalnie rzecz biorąc poprawnym zachowaniu, znaczyłoby, że jednak to jest problem. Mianowicie ten problem nazywa się co widać, a co w środku człowieka się dzieje. I w środku człowieka nie powinno się zgodnie z kulturą dziać zezwolenie na agresję, a tutaj wybuch agresji był absolutnie pełny i to się niestety powtarza i w Polsce, i w Ameryce, i w wielu innych krajach.
3: Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie będzie zajęć dydaktycznych. Uczniowie otrzymają opiekę i będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy specjalistów, psychologów i pedagogów. Prokuratura wszczęła śledztwo. 19-letni nożownik wkrótce zostanie przesłuchany. Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy sami przyznają jednak, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla Polski?
7: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
8: Fakty z pozytywną energią.
3: 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orlon. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
9: Tak, mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
10: To niebezpieczne.
9: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
4: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
3: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej Lilianą Wieją i Tadeuszem Dobkiem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Przyszłym pilotom życzymy bezpiecznych lotów i zawsze szczęśliwych lądowań. A my z nowymi faktami wystartujemy punktualnie o 1:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

skrzydła uranią. Rosną przepastne błękity, życie pełne olśnień i zachwytów. Tyś wędrówką najwytrwalszą.

przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów.

jak nie dla nas będą wdzięki panien ani dam. Ja twoją niemoc godnie przyjmę jak mężczyzna. Dawne miłości czas wspominać będzie.

spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Blaska zawiści grząskie błoto, rąbą aniele stróżu mój.

Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Schroniona moja

a nasza prawda tak ostrożna. Zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przed rzeźnia byle gnój, więc nas przed rzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat nie przez łatanie dziury w rurze, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści, grząskie błoto, rąbo, aniele stróże wój.

zdawało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

A ja wbity w plusz fotela tuż, tuż. Bić mi wstyd zaczynam już. On wciąż się skrada, cichutko cyt. Ty paplesz, gadasz wesoło zbyt.

odbijamy. Zmiana dam. Nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

leży w moim łóżku. Niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: ryba.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam, Katarzyna Podraza. Śledzimy akcję gaśniczą w Jastrzębiu-Zdroju. Wieczorem zapalił się tam dach Biedronki przy ulicy Niepodległości. Dzień po ataku nożownika szkoły w Ostrołęce zmieniają tryb pracy zamiast lekcji, pomoc psychologów. W faktach także niecodzienne znalezisko psa poszukiwawcza. Miał szukać trufli, a znalazł kokainę wartą 25 tysięcy euro. Może potrwać akcja gaszenia pożaru Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak podawaliśmy w faktach, nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, dlaczego zapalił się dach sklepu i znajdujące się tam panele fotowoltaiczne.
3: Jeszcze jest za wcześnie, żeby ustalać przyczyny pożaru. W chwili przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia pożarem objęty został dach budynku, na którym oczywiście znajduje się instalacja fotowoltaiczna.
2: Przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju młodszy brygadier Łukasz Cepiel. RCB wysłało do mieszkańców ART z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Do akcji gaśniczej w Jastrzębiu-Zdroju będziemy wracać w kolejnych faktach. Dzisiaj w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń zaatakował kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne. W sumie 9 osób ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa.
4: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni i wszelkie działania możliwe ze strony Urzędu Miasta zostały podjęte.
2: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. To już ostatnie dni wyborczej dogrywki w Krakowie. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania i kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach małopolskiej stolicy.
5: Ja ogólnie nie chodzę na żadne wybory. Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
6: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i za dużo Kraków jest.
7: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
8: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
9: Tak.
8: Mogę się zapytać na kogo?
9: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
2: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił wczoraj laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
8: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
10: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały. I te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
2: Wyjaśniał dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. A już dzisiaj dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel. W faktach teraz Włochy. Pies tropiący trufle znalazł w lesie w Abruzji 270 gramów kokainy, wartej około 20-25 tysięcy euro. Piorun, bo tak się wabi ten niezwykły tropiciel na czterech łapach, wykopał z ziemi trzy pakunki. Jego właściciel początkowo myślał, że pies znalazł wyjątkowo duże trufle. Gdy zauważył plastikowe opakowania, zawiadomił karabinierów. Narkotyki najprawdopodobniej zakopali handlarze.
0: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, o nowy budżet unijny. Posłuchajmy.
11: Możliwe jest ucięcie środków wspólnotowych na polskie rolnictwo i regiony, bo słyszymy cały czas, że ta polska koperta będzie mniejsza niż była.
12: Trwają w ogóle negocjacje nad wielkością całego budżetu. I to są negocjacje, które cały czas są. Wiemy, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym, żeby cały budżet unijny był mniejszy.
11: Które to państwa?
12: No to są tak zwane, my to nazywamy skąpe państwa. Oni mówią, że to są państwa
11: oszczędne. Wszystko jedno, które?
12: No to jest między innymi Holandia, to jest między innymi Dania, no to są te państwa, które uważają się za płatników netto i są nimi i uważają, że budżet powinien być mniejszy. I teraz kluczowa sprawa, oprócz wielkości budżetu, my chcemy, żeby był większy, to jest jego architektura, to znaczy co tam w środku jest.
11: I co jest dla nas taką czerwoną linią, z której nie
12: zrezygnujemy? Naszą czerwoną linią powinno być, są dwie pule tego budżetu. Jedna jest centralnie zarządzana przez Brukselę i ona jest na konkurencyjność. Druga część jest na spójność. Polska powinna stać po stronie spójności. My nie możemy dopuścić do tego, żeby pieniądze europejskie szły na to, żeby bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi, bo to rozwali wspólnotę europejską i demokrację unijną.
11: Od tego budżetu, bo pojawiają się też takie głosy, że będziemy już płatnikiem netto, że my też będziemy płacić więcej niż dostajemy.
12: W tym budżecie jeszcze nie. Natomiast, tak jak mówię, kluczowe dzisiaj, o co musimy po prostu zawalczyć, to jest niedopuszczenie do tego, żeby środki poszły na konkurencyjność rozumianą tak, że najbogatsi dostają i to jest 20 najbogatszych regionów, 20 najbogatszych uniwersytetów, 20 najbogatszych biznesów i wtedy, znaczy to po prostu rozwali Unię Europejską i jest skrajnie niekorzystne dla Polski. Więc ja zwracam uwagę na to, że wielkość budżetu jest jedną rzeczą, ale tak naprawdę kluczowa dla Polski jest jej jakość i ta część na spójność powinna być jak największa.
11: Pani minister, rozliczyła pani już KPO do końca?
12: To trwa, ze względu na to, że taki jest timing. Wszystko zrobiliśmy o czasie. Ostatni wniosek o płatność na największy, 55 miliardów, wyszedł do Brukseli. Następnego dnia, po tym jak wyszedł ten wniosek, przyszły pieniądze z poprzedniego. Wszystkie 9 wniosków zostały rozliczone ze 100% efektywnością. Czyli wszystko, co złożyliśmy, otrzymaliśmy refinansowanie. Pod choinkę mniej więcej wpłyną ostatnie środki z KPO i tym samym 100% KPO zostanie zainwestowane. I chcę powiedzieć, że to jest chyba największy projekt równościowy, inwestycyjny, jakie zrobiliśmy w Polsce w XXI wieku.
11: Pani wyliczała, że za KPO odpowiada za 1,5% PKB, to oznacza, że bez KPO nasze PKB będzie mniejsze, niższe?
12: To są szacunki europejskie, które mówią, że już w tym roku KPO, ta wielka fala inwestycyjna, za którą też poszły nowe miejsca pracy, rozwój wielu przedsiębiorstw, dało nam około plus 1,5% wzrostu. Natomiast KPO jest tak pomyślane i te inwestycje zostały tak zrobione, żeby przynosić wzrost i rozwój na wiele lat do przodu. Zresztą te inwestycje, one będą trwały. To, że samo rozliczanie KPO się kończy, to nie znaczy, że inwestycje zostały zakończone. One będą trwały przez najbliższą dekadę. I podkreślam, istotą KPO jest to, że to jest projekt równościowy, taki, który wyrównuje szanse Polski lokalnej z metropoliami. Ludzi, którzy potrzebują miejsc pracy.
11: To wiemy, ile trafiło do Polski lokalnej, ile do metropolii?
12: Do Polski lokalnej dodatkowo trafiło 10 miliardów więcej wobec tego, co zostało zaplanowane przez poprzedni rząd. Natomiast ile dokładnie trafiło do Polski lokalnej, będziemy wiedzieli dopiero jak te inwestycje

0: Tylko się nie udało.
1: Tak. Na to wygląda i to jest szersze zjawisko. Dzisiaj po prostu, i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, administracja amerykańska uważa, że ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw europejskich, nie tylko przecież Polski. Wypowiedź ambasador amerykańskiej w Grecji, że jak chcą, to mogą każdy rząd
0: wywrócić. No, ona powiedziała, że zmienili w Rumunii rząd, tak bardzo uczciwie.
1: Tak jest i mogą każdy inny wywrócić, jak tylko sobie zechcą. Bardzo jasne wypowiedzi, dosadne prezydenta Trumpa, który się opowiada po bardzo konkretnej stronie sporu niemal w każdym kraju europejskich. Jednym popiera, drugim zwalcza.
0: To jest jedno, on se gada. Natomiast jeżeli wzywa się, czy spotyka się z wicepremierem i proponuje mu zmianę koalicji, to jest krok dalej. To znaczy, no to jest już taki moment, w którym Donald Trump, no tak się zdaje, uważa się za władcę wszechświata.
1: Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie, to trzeba powiedzieć, ale idźcie po prostu w cholerę. Znaczy, polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojuszniczy państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne.
0: Pani uważa, że Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział Donaldowi Trumpowi?
1: Nie wiem, co odpowiedział pan premier.
0: Się kochać.
1: O, pan redaktor ujął to ładniej. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział, natomiast na pewno sprawę koalicyjnie ujawnił.
0: Ale przed czy po spotkaniu? No bo to jest tak, został zaproszony.
1: Panie redaktorze, to jest już do zapytania do pana premiera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam i wiedziałam, że...
0: A dlaczego to nie wypłynęło? Znaczy, no bo to się wydarzyło w marcu,
1: co zostało tam powiedziane. Kluczowe nie jest wypłynęło, nie wypłynęło, tylko po pierwsze, że dzisiaj wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne i każdy, kto z tego korzysta, i tu trochę apel do pana prezydenta, i uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski, nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują,
0: to co powinniśmy
1: kogo,
0: z tym zrobić?
1: Kogo wybierają.
0: Jak już wypłynęło, wszystko jest jasne.
1: Zostało to zostało zrobione. Nikt nie wziął tych słów w żaden poważny sposób. Nikt nie pozwolił w Polsce meblować naszej wewnętrznej sceny politycznej siłą zewnętrznym. I te siły zewnętrzne, nieważne czyje są, nie mają prawa. I nikt na to nie dał zgody i za tymi życzeniami amerykańskimi poszło okrągłe zero działań.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz znajdziecie na rmf24.pl, a nowe fakty RMF FM już za niecałą godzinę. O drugiej przywita się z wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Już teraz zapraszam, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncers.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Podejrzany o zabójstwo księdza w Jarosławiu przyznał się do winy. Usłyszał też zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Funkcjonariusze CBA weszli do biura rzecznika praw dziecka. Jest śledztwo prokuratury. W tych faktach także wspomnienia polskich żołnierzy z Afganistanu. Ta misja nauczyła nas odpowiedzialności, mówią. Wojna rozpoczęła się 25 lat temu. Podejrzany o zabójstwo duchownego w Jarosławiu przyznał się do winy. 31-letni Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza i usiłowania zabójstwa 4 innych osób. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po opinii biegłych psychiatrów, którzy uznali, że może brać udział w czynnościach procesowych. Prokuratura zaznacza, że jego poczytalność w chwili ataku zostanie oceniana osobno. Ihor M. przebywa aktualnie w areszcie na oddziale psychiatrii sądowej. Funkcjonariusze CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Czego CBA szukało w Biurze Rzecznika Praw Dziecka? Te fakty ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Chodziło o wydanie dokumentacji i przedmiotów elektronicznych, które mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Jak informuje prokurator Julia Szosta z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
3: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie rzecznika praw dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2: Przypomnę, do tego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku na warszawskiej Białołęce. Rzecznik praw dziecka zauważyła na ulicy dwoje małych dzieci, które jej zdaniem były źle zaopiekowane. Następnie podjęła działania, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom, ograniczenia z nimi kontaktu i umieszczenia w placówce opiekuńczej.
4: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
1: Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów. Tak mówił w rozmowie z reporterem RMF FM kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas 3 zmian polskich żołnierzy. Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. Z nami w faktach teraz Michał Krasoń, który powie o tym, jak wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
5: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
6: Jako 7 pojazd w kolumnie najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
5: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
6: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
5: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
1: Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił we wtorek laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Biekagan i Japończyk Ken Sosai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
7: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
8: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały. I te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
1: Wyjaśniał dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Wszyscy dostosowujemy się do jazdy najbardziej agresywnych kierowców. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. W ten sposób podsumował dużą liczbę tragicznych wypadków, do których dochodzi w ostatnim czasie w